0: Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To trendy hity.
0: Wszechczasów. Wszechczasów.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
5: Dzisiaj w programie będzie rozmowa dotycząca konkursu Inżynierowie Jutra. Na początek jednak relacja z otwarcia fabryki zegarów w Krośnie. Dzisiaj w programie będzie relacja z konferencji prasowej dotyczącej beatyfikacji księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Na początek jednak relacja z otwarcia fabryki zegarów w Krośnie.
6: Muzeum Rzemiosła w Krośnie otworzyło najnowszy oddział przy ulicy Piłsudskiego 19. W historycznych murach fabryki zegarów wieżowych powstało unikatowe miejsce dedykowane Michałowi Mięsowiczowi, wizjonerowi i mistrzowi zegarmistrzostwa. Nowy oddział nie tylko przywraca blask legendzie Mięsowicza, ale staje się żywym centrum nauki o fenomenie czasu, mówi Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
7: Zaczęło się w momencie, kiedy startowałam na dyrektora muzeum, ponieważ proszono nas o napisanie planu, jak gdyby rozbudowy, nie wiem, koncepcji działania, może tak bardziej, koncepcji działania tej placówki. I ja w swoim planie założyłam pozyskanie nowego budynku na naszą główną siedzibę, z racji tego, że naprawdę ten budynek jest cudowny, ale tutaj mieliśmy tak mało miejsca, że nie było gdzie pokazywać, przepraszam, eksponatów. No, one w większości znajdowały się, te najcenniejsze, w magazynie i nigdy nie były pokazywane na ekspozycjach, dlatego jednym z takich głównych moich założeń to było pozyskanie dużych przestrzeni na główną siedzibę muzeum, natomiast tu w tym budynku przywrócenie pamięci Michała Mięsowicza, ponieważ on jest tak przecież historycznie związany z historią właśnie tej niesamowitej postaci. Tu znajdowała się fabryka zegarów wieżowych, więc aż grzechem byłoby nie wykorzystać tego miejsca do tego, żeby przywrócić pamięć o Mięsowiczu. A wiele razy spotykałam się z takimi opiniami, jeszcze jak byłam młodym pracownikiem muzeum, że jak ludzie przychodzili, to słyszeli, że to jest Muzeum Zegarów. I cały czas się to powtarzało. Muzeum Zegarów, no ale gdzie są te zegary? Mieliśmy faktycznie zegary, ale na bardzo małej przestrzeni ekspozycyjnej. No i nie mogliśmy też w pełni ich zaprezentować. Więc takim głównym moim pomysłem było przede wszystkim to, żeby przywrócić pamięć Mięsowicza właśnie w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy, żeby przywrócić tą przestrzeń fabryczną, żeby nie zapomnieć o eksponatach, archiwaliach, które po nim zostały, bo mamy naprawdę dużą kolekcję ciekawych materiałów, listów Mięsowicza, które pisał zarówno nie tylko do rodziny, do brata, ale również do swoich kontrahentów. Korespondencja z nimi naprawdę można by było napisać na ten temat jakąś monografię, ponieważ nadaje się do przeprowadzenia bardzo takich głębokich badań związanych właśnie z funkcjonowaniem tej fabryki. Oprócz tego zachowały się projekty, zdjęcia archiwalne, więc to wszystko było schowane, a teraz mamy możliwość pokazania w tych nowych przestrzeniach, dużych przestrzeniach, które będą poświęcone przede wszystkim historii czasu, historii czasu Mięsowicza, historii fabryki Michała Mięsowicza, no i to, że nigdzie w Polsce nie ma takiej przestrzeni. Jesteśmy jedyną fabryką, muzealną oczywiście, na terenie Polski, która prezentuje zegary wieżowe. Jak ta produkcja tych zegarów wieżowych wyglądała, na czym polegała, ponieważ wiemy, że było wiele fabryk na terenie Europy, czy w Niemczech, czy w Austrii, które zajmowały się produkcją zegarów. Natomiast zegary wieżowe to jest wyjątkowa produkcja i taką produkcją mieliśmy tutaj w Krośnie. To jest taka perełka, o której nie możemy zapominać i którą musimy pielęgnować i pamiętać. I stąd ten pomysł właśnie na te 5 lat, żeby przywrócić tą pamięć tego miejsca w formie muzealnej oczywiście, ale nie tylko, ponieważ chciałabym, żeby to muzeum było żywym muzeum, żebyśmy w tych przestrzeniach fabrycznych, tam znajduje się pracownia zegarmistrzowska, nowoczesna pracownia zegarmistrzowska, gdzie na co dzień będzie zegarmistrz, który będzie naprawiał zegary zarówno historyczne, jak i współczesne. i żeby ta pracownia przyczyniła się do przywrócenia zawodu zegarmistrza, żebyśmy mogli dokształcać, kształcić młodych ludzi, tworzyć klasę branżową w jednej ze szkół krośnieńskich. Chcemy podpisać umowę z cechem zegarmistrzów polskich, który będzie nas wspierał swoją fachowością i specjalistami w kształceniu takich osób i żeby odczarować ten zawód, żeby on nie był już zapomniany, ponieważ nowoczesne mechanizmy zegarków, wiadomo, wracają do łask, są bardzo drogie, bardzo ekskluzywne, więc wydaje mi się, że to jest bardzo przyszłościowy zawód i mam nadzieję, że u nas w Krośnie właśnie rozpoczniemy odczarowywanie zegarmistrzostwa i przywrócimy jego pamięć, nie tylko tą historyczną, ale przywrócimy ten zawód do życia. Nad projektami pracowaliśmy przez kilka miesięcy. Pomagał nam cały zespół projektowy. Zarówno mieliśmy jeden zespół projektowy związany właśnie stricte z budowlanką, czyli z tą przestrzenią architektoniczną. I mieliśmy drugi zespół powołany, który specjalistów z Polski, który pomagał nam w naszej koncepcji, wizji w ogóle tej fabryki. Więc to były dwa oddzielne projekty. No i proces jak gdyby tworzenia tego projektowania trwał naprawdę kilka dobrych miesięcy. Bardzo dużo pracy i poświęconego czasu, bo to była praca naprawdę na okrągłą dobę. Jeżeli chodzi o prace budowlane, no to analizując cały budynek, okazało się, że trzy duże piwnice są zasypane. Nigdy one nie funkcjonowały jako piwnice ze względu na to, że budynek jest zbudowany na skarpie i tak on został zbudowany, żeby te piwnice nigdy nie funkcjonowały ze względów takich konstrukcyjnych i ze względów bezpieczeństwa. No ale teraz mamy takie możliwości, że udało się te piwnice odkopać. Było to kopane wszystko ręcznie, bo żaden sprzęt tam nie mógł wjechać ze względu na to specjalne i specyficzne miejsce, więc te prace trwały też kilka miesięcy, bo trzeba było to najpierw odkopać ręcznie, potem podbić fundamenty. Też to było takie trochę, no bardzo trudne z racji tego, że ze względu na osuwisko i skarpę oraz bliskość innych obiektów zabytkowych nie mogliśmy wprowadzać żadnych mikro, nawet drgań, czyli to palowanie fundamentów, podbijanie też odbywało się no takimi specjalnymi technologiami dosyć kosztownymi. I to były te takie najtrudniejsze prace konstrukcyjne, ale te prace umożliwiły nam po prostu powiększenie tej przestrzeni ekspozycyjnej. No i potem przeszliśmy do takiego ogólnego remontu, wprowadziliśmy nowoczesne już systemy wentylacji, żeby cały czas utrzymywać odpowiednią temperaturę, która jest zgodna z normami dla przechowywania eksponatów i archiwaliów. Staraliśmy się już tu robić wszystko tak zgodnie z uchwałami, ustawami obiektów zabytkowych i muzealiów, żeby przygotować to miejsce do przyjęcia i prezentowania tych naszych najcenniejszych zbiorów. No i ta druga część, czyli ta już aranżacyjna, która już właśnie się skończyła, no to też była bardzo trudna, ponieważ na podstawie tych archiwaliów i dokumentów, które się zachowały, staraliśmy się odtworzyć przede wszystkim tą przestrzeń fabryczną, ale w międzyczasie cały czas prowadziliśmy badania takie archiwalne. Nasze koleżanki z działu naukowego jeździły po archiwach, sprawdzały prawidłowość zapisów na przykład różnych ksiąg, dokumentów, ponieważ żeby stworzyć tą przestrzeń ekspozycyjną, naprawdę chcieliśmy włożyć jak najwięcej tej merytoryki. I myślę, że to się udało i nad tym pracował właśnie ten drugi zespół projektowy, czyli mieliśmy i plastyków, projektantów tych przestrzeni wystawienniczych, technologów, fizyków kwantowych nawet. Więc naprawdę to był szeroki zespół i oczywiście zespół nasz, muzealny, naszych pracowników, który naprawdę, powiem szczerze, że jest najlepszy na świecie i mamy naprawdę w Krośnie tak wspaniałych ludzi, tak wspaniałych specjalistów i efektem jest to, co będziecie mogli Państwo oglądać na tych ekspozycjach. Udało nam się pozyskać dofinansowanie z programu Interreg Polska-Słowacja. Pozyskaliśmy prawie 4 miliony euro i to było część dofinansowania, czyli 1,5 miliona euro szło do naszych partnerów słowackich, bo oni też ze swojej strony robili tak samo swoją część projektową, a reszta funduszy była po naszej stronie, więc około 13 milionów złotych, tłumacząc na polskie, nas kosztowało kosztował ten remont, wyposażenie, konserwacja eksponatów, zakup profesjonalnej pracowni do konserwacji zegarów, czy takie działania miękkie jak prace badawcze nad stworzeniem inwentarza, który już został opublikowany, dwie konferencje naukowe, więc tego było dosyć dużo. Wszystko działo się dookoła tego projektu. Otrzymaliśmy kilka dofinansowań z ministerstwa, żeby zmniejszyć jak gdyby ten nasz wkład własny. A wkład własny do projektu to było 20% po naszej stronie, ale przez to, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z ministerstwa, on się o 5% jeszcze zmniejszył, więc 15% do tego wkładu własnego musieliśmy dołożyć.
6: Mówi Magdalena Czelna-Mikosz, zastępca dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
3: Ja bym tą ekspozycję podzieliła na takie trzy strefy. Pierwsza to jest ta strefa taka bardzo doświadczalna, naukowa. To są stanowiska związane z czasem, jego liczeniem, z pomiarem czasu, z filozofią, w ogóle tego, jak od wieków myśleliśmy o czasie. I tam jest dużo stanowisk interaktywnych, czyli że są jakieś zadania do zrobienia, coś trzeba kliknąć, coś trzeba przekręcić, jakiś kluczyk, musimy coś odsłuchać. Są ekrany, gdzie są, no nazwijmy to gry nawet, tak to możemy określić, takie aplikacje, które też nas czegoś uczą. Druga część ekspozycji to jest ta część, która dotyczy Michała Mięsowicza, jego drogi do zostania mistrzem i jego rodziny. I tam jest trochę pomieszanie tych stanowisk multimedialnych z oryginalnymi eksponatami, które pozyskaliśmy, które pochodzą z tego domu, z tego budynku i które po raz pierwszy udostępniamy zwiedzającym podczas otwarcia. To będzie taki premierowy pokaz kilku przedmiotów, które w ostatnim czasie pozyskaliśmy. I trzecia część, myślę, że najbardziej ciekawa, to przestrzeń fabryki, czyli przestrzeń, gdzie naprawdę przed ponad 100 laty była fabryka zegarów wieżowych i my częściowo tą fabrykę odtwarzamy, czyli pozyskaliśmy maszyny z Czech, z Niemiec, nie dokładnie te z warsztatu Michała Mięsowicza, ale dokładnie takie, na jakich Michał Mięsowicz pracował i wiemy to, ponieważ zachowały się fotografie archiwalne z fabryki i bazując na tych zdjęciach i dzięki pomocy różnych osób udało nam się takie maszyny pozyskać, przekonserwować i uruchomić. To też jest bardzo ważne, że te maszyny działają, więc możemy pokazać troszeczkę, jak wyglądał ten proces produkcji zegarów, że to była nowoczesna fabryka jak na tamte czasy, że ona działała. Mamy mnóstwo też takich drobiazgów z naszych zbiorów, czyli trybki, trybiki, różne przekładnie i to wszystko jest oryginalne, pochodzące z fabryki Michała Mięsowicza. Co bardzo ważne, ta inwestycja w infrastrukturę dała nam też możliwość dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dała nam przestrzeń pięknej sali edukacyjnej, której nigdy nie mieliśmy. Nasze lekcje muzealne do tej pory odbywały się na przestrzeniach ekspozycji, czyli na przykład jak trwała lekcja, to musieliśmy zamknąć muzeum dla zwiedzających, bo nie było możliwości skorzystania.

0: ogóle zawsze uważałam, że w tym miejscu czas płynie inaczej. Ten budynek ma na taką specyficzną energię, szczególnie tutaj w przestrzeni poddasza. Jest taki specyficzny klimat, piękne światło, taka jakaś ciepłość i to było i przed remontem, i teraz po remoncie, że ten budynek ma klimat, on z zewnątrz nie jest kamienicą, on jest domem i myślę, że to jest klucz do tego, że tutaj jest tak miło i przytulnie, bo to jest dom. Oprócz tego, że była tu fabryka, tu też toczyło się życie rodzinne. Ten dom był tak projektowany, że tutaj mieszkała rodzina, prawda, Michała Mięsowicza, później inne osoby tutaj mieszkały, więc ten budynek ma taki klimat domu i chyba to jest taki to jest chyba właśnie to, że jest tutaj tak miło i przytulnie. W jednej z sal mamy przygotowaną gablotę z zegarami pochodzącymi z naszej kolekcji muzealnej. Jest to kolekcja zegarów, jedna z pierwszych kolekcji, jaką muzeum, jakby kiedy powstawało od 1989 roku, no to takie pierwsze rzeczy, które gromadziło, to były zegary. Była nawet taka pierwsza wystawa, jeszcze przed otwarciem muzeum w 1990 roku. Przed jego otwarciem tutaj w tym budynku była wystawa zegarów, taka przedpremierowa przed otwarciem i chcieliśmy pokazać w tych gablotach różnorodność tej kolekcji, czyli nie pokazujemy oczywiście wszystkiego, bo to by się nie zmieściło, tylko pokazujemy różnorodne zegary i takie pochodzące ze sklepu Michała Mięsowicza i takie pochodzące z tamtej epoki, ale też późniejsze, żeby pokazać różnorodność kolekcji muzealnej, jaką posiadamy. W ramach ekspozycji muzealnej mamy taką przestrzeń, która jest pracownią zegarmistrza, ale to jest współczesna pracownia, więc taki kontrast dla tej dawnej fabryki za szklaną szybą. Mamy piękne biurko zegarmistrzowskie, meble i mamy pana zegarmistrza, który będzie tutaj pracował. Pracownia jest doskonale wyposażona, ma najnowocześniejszy sprzęt zegarmistrzowski. No, podobno niewielu zegarmistrzów w Polsce ma takie narzędzia, jakby, że jedna pracownia ma tak doskonałe, drogie i wysokiej jakości rzeczy. Jak ktoś będzie miał szczęście, to zobaczy zegarmistrza przy pracy. Udało nam się taką osobę tutaj pozyskać do naszego zespołu. To pan Tadeusz Raczyński, zegarmistrz, który przez wiele lat mieszkał we Francji, w Paryżu. Tam prowadził atelier zegarmistrzowskie. No, w niedawnym czasie przeprowadził się tutaj w okolice Krosna, no i postanowił z nami współpracować. Tak udało nam się z nim jakoś zapoznać, takim szczęśliwym trafem. No i jest z nami, jest w naszym zespole.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był Bartłomiej Topa, ambasador muzeum i aktor, który w filmowej produkcji wcielił się w postać zegarmistrza Mięsowicza. Aktor był również twarzą ogólnopolskiej kampanii promującej otwarcie tego niezwykłego oddziału, mówi Bartłomiej Topa.
2: A mam wrażenie, że takie miejsce inspiruje do zatrzymania, do tego spojrzenia na siebie, w którym miejscu jesteśmy, w jakim czasie jesteśmy, co robimy, co będziemy robić za chwilę. Ale tak naprawdę, żeby trochę pobyć sobie, po prostu chwilą, żyć chwilą tykającego zegara, bo mam wrażenie, te zegary, to one wyznaczają puls życia po prostu. Ja myślę, że mam taki moment w sobie, że lubię czas i lubię zatrzymanie, lubię chwilę. Znaczy, lubię się zastanowić nad tym, czym jest czas w ogóle dla nas, i bo trochę wyznacza też moje działania zawodowe, bo też muszę być na 19 w teatrze. Jak reżyser krzyczy akcja, to ta chwila i ten moment kręcenia sceny jest niepowtarzalny. Jest jedyny, jest momentem uchwycenia czegoś wyjątkowego, czegoś, co jest wypadkową pracy bardzo wielu osób, ale potem będziemy mogli to oglądać na ekranie. To jest, zdarza się, że to są momenty magiczne. Na nie czekamy wszyscy, pracując w filmie.
1: Powstanie fabryki zegarów wieżowych to kluczowy element projektu Muzeum Moja Przestrzeń Czasu.
3: Uczniowie zespołu szkół nr 4 w Jaśle, Witold Wojdyła oraz Wiktor Zarzyka, zostali laureatami konkursu Inżynierowie Jutra. Konkurs został zorganizowany w ramach Akademii Nowoczesnych Technologii przy Politechnice Rzeszowskiej. Mówi Robert Niemiec, dyrektor zespołu szkół nr 4 w Jaśle.
4: Szkoła bierze udział w wielu turniejach, bierze udział w wielu konkursach. Konkursy Inżynierowie Jutra, konkursy Inżynierowie Przyszłości są już tradycyjnym tematem, który podejmuje młodzież w przygotowywaniu się do różnego rodzaju wyzwań. Młodzież jest bardzo kreatywna, młodzież ma bardzo ciekawe pomysły, niestandardowe, i to jest element, którym zdobywają sobie członków jury, w którym wygrywają te konkursy. A konkursy są organizowane przez instytucje naukowe. To są bardzo poważne tematy, ale też tematy przyszłościowe. Dlatego ja bardzo cieszę się, że szkoła może uczestniczyć z sukcesami w tych konkursach. Szkoła stara się wspierać uczniów jak tylko

0: Może Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne działające przy szkole oczywiście w jakiś sposób finansuje to, ale uczniowie sami się finansują, dlatego gdyż wygrane z konkursów i z projektów powodują, że możemy teraz znajdować się w pracowni, która została w zasadzie całkowicie sfinansowana przez granty i wygrane uczniów. Mamy bardzo wielu zdolnych uczniów, wielu z naszych absolwentów zajmuje już stanowiska na uczelniach, pracuje w różnych projektach rządowych. Jednym słowem, mam nadzieję, dobrze przygotowujemy młodzież do wyzwań w przyszłości. Chociaż znajdujemy się w budynku bardzo starym, ale myślimy nowocześnie.
1: Mówi Ignacy Wojdyła, nauczyciel języka niemieckiego, który również działa przy Kole Naukowym Informatyki i Robotyki.
2: To był taki wyjątkowo dosyć szybki projekt, szybko zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i przez Politechnikę Rzeszowską. Uczniowie mieli tam przedstawić swoje gotowe już projekty, które mogli wyprodukować, że tak powiem, już we wcześniejszych innych projektach.
3: Kto odpowiadał za projekt, który został przedstawiony na Politechnice Rzeszowskiej?
2: No, za projekt oczywiście odpowiadali przede wszystkim uczniowie, Witold Wojdyła i Wiktor Zarzyka. Witold zajął się projektowaniem w 3D manipulatora, a Wiktor go zaprogramował i odpowiadał za elektronikę. Chłopcy już chodzą do naszej szkoły od 4 lat i od początku bardzo angażują się w koło informatyki i robotyki. Na początku tworzyli mniejsze projekty, chociaż później już chyba w drugiej klasie stworzyli taki dosyć duży projekt łazika, takiego wzorowanego na łazikach marsjańskich z podwoziem takim jak Perseverance, który jeździ do tej pory po Marsie. A później do niego chcieli jeszcze dorobić manipulator i początkowo miał być to manipulator zamontowany na tym łaziku. Jednak okazał się dosyć duży i trzeba było jakby... Miał to być nowy projekt, oddzielny.
1: Mówi Wincenty Skwarek, nauczyciel fizyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych, a także opiekun Szkolnego Koła Informatyki i Robotyki.
4: Dzisiaj młodzież przeważnie dużo czasu spędza oglądając TikToki, natomiast jest grupa młodzieży, która interesuje się techniką od najmłodszych lat, no i z takim jest troszeczkę łatwiej. No trzeba po prostu tylko troszkę pokierować. My żeśmy zaczynali, tutaj początki były dosyć trudne, bo zaczynaliśmy od klocków Lego, później żeśmy sobie powiększali w ramach realizowanych projektów nasze pracownie. Dzisiaj dysponujemy już bardzo zaawansowaną pracownią. Mamy wycinarkę laserową, mamy oscyloskop, mamy lutownicę, mamy przyrządy pomiarowe. Także młodzież ma na czym pracować. Zakupiliśmy troszeczkę sprzętu w ramach realizowanych projektów. Wygraliśmy 2 projekty, Skillet. I dzięki tym pozyskanym środkom realizujemy nasze projekty.
3: Jakich materiałów musieli Państwo użyć, żeby taki projekt zrealizować?
4: W zależności od tego, jakie projekty realizujemy, no przede wszystkim dużo rzeczy drukujemy. Nie mamy obrabiarek numerycznych, tak więc musimy sobie radzić w ten sposób, że drukujemy na drukarce 3D, troszeczkę sprzętu też wycinamy na laserze. No i oczywiście musimy też dysponować jakiegoś rodzaju napędami, czy sensorami, czy sterownikami. No to te rzeczy zostały zakupione w ramach projektów. Z takich większych projektów, które zostały zrealizowane w szkole, no to projekt symulatora samochodu. Był to projekt, który został nagrodzony w ramach konkursu Od Pomysłu do Przemysłu. Projekt łazika, który był realizowany pod okiem kolegi Ignacego, czy projekt tego manipulatora sześcioosiowego, który też był realizowany pod okiem kolegi Ignacego. Natomiast był też jeszcze drugi projekt manipulatora trzyosiowego sterowanego ruchem gałek ocznych. Oprócz tego jeszcze projekt systemu irygacyjnego do podlewania ogródków przydomowych, no i wiele takich innych mniejszych projektów także.
3: Ilu uczniów obecnie należy do koła naukowego?
4: Grupa jest zmienna. Ponad 10 osób jest takimi stałymi bywalcami koła.
1: Mówi Wiktor Zarzyka z klasy Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Jasielskim Ekonomiku.
5: Stworzyliśmy manipulator sześciosiowy, który kontrolowany jest aparaturą sterującą. Kolega zajął się projektowaniem, a także drukiem 3D. Ja zająłem się elektroniką, a także programowaniem. Cały cały projekt zajął nam około 8 miesięcy pracy. Pomysł zrodził się trochę znikąd, trochę z ambicji kolegi. Stworzyliśmy go z dofinansowania Naukolatka. Taki specjalny projekt, gdzie jest dawany grant. Grant dostaliśmy 10 tysięcy na zrobienie manipulatora. Udało nam się zmieścić w terminie i udało nam się odesłać pracę. Trzeba na pewno zdobywać umiejętności i przed, i w trakcie, i po robieniu takiego manipulatora. Trzeba na pewno mieć dużo cierpliwości do takiego projektu.
3: Wiktorze, a wytłumacz jeszcze, czym jest manipulator sześcioosiowy, do czego służy?
5: Obecnie nie jest zbyt efektowny w pokazach, bo dwa górne silniki są za bardzo za ciężkie i obciążają całą konstrukcję, przez co ruch nie jest tak płynny, jakbyśmy chcieli, ale dalej może być wykorzystywany do prezentacji, do wyjaśniania zasady działania manipulatora, a także może być w celach edukacyjnych, na przykład, żeby pokazać, jak działają komponenty elektryczne.
6: Dzisiaj gościem poranka jest Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ planuje odłowić i objąć monitoringiem GPS 18 niedźwiedzi brunatnych z południowej części Podkarpacia. Czemu ma służyć ten monitoring?
7: Tak naprawdę te planowane działania, one się odbywają w ramach naszego projektu, który podpisaliśmy w marcu. On zakłada powstanie grupy interwencyjnej, której zadaniem będzie odławianie niedźwiedzi problemowych, te, które podchodzą w pobliżu zabudowy, obrożowanie ich, monitorowanie ich aktywności, a w następnym kroku płoszenie, czyli oduczanie tego niecnego procederu związanego z podchodzeniem pod zabudowę. I te 18 osobników, które chcemy odłowić, to jest w ramach już tego projektu działania tej grupy. Ta grupa się dopiero jeszcze tworzy, bo na razie mamy 5 osób, więc skład jeszcze dość mały, ale chcemy już zacząć działać, bo widzimy potrzebę. Oczywiście też jasno powiedzmy sobie, że nie odłowimy wszystkich naraz. To jest to nasze plany na przyszłość. Ile się z tego uda odłowić, tego nie wiemy. Oczywiście fajnie by było odłowić wszystkie, bo jest taka potrzeba, żeby jednak szczególnie te najbardziej aktywne pośród zabudowy osobniki monitorować i coś wobec nich czynić. Ale tak jak mówię, to są nasze plany.
6: A jak ma wyglądać takie wyławianie niedźwiedzi?
7: No po pierwsze trzeba właśnie tego niedźwiedzia złapać. Czyli krótko mówiąc, na tyle go przechytrzyć, żeby on się dał złapać w pułapkę. Następnie ten niedźwiedź jest usypiany, badany i zakładana jest mu obroża, a następnie po prostu dajemy mu odejść. No najlepiej, żeby odszedł z dala od zabudowy i już tak szybko nie wracał. Ten niedźwiedź, jeżeli posiada obrożę telemetryczną, możemy śledzić jego aktywność na zasadzie sygnału GPS-a, ale też możemy śledzić radio. Wtedy daje to możliwość tym osobom działającym w ramach grupy śledzenia jego aktywności, no i daje to wiedzę, czy w danym momencie przebywa, już zbliża się do zabudowy, wówczas trzeba działać. Ten model działa świetnie na terenie Tarszańskiego Parku Narodowego. Tak naprawdę to, co my chcemy robić, tam funkcjonuje, tam to sprawdza się super, czyli właśnie odłowienie, zaobrażowanie, monitorowanie i odpłaszanie niedźwiedzi. Ponadto jeszcze, co jest bardzo ważne, bo to jest tylko skutek pewnego procesu, natomiast nie eliminuje to przyczyny. Znaczy przyczynę poniekąd eliminuje za sprawą tego płuszenia, czyli odwracania tego procesu, który nastąpił, że zwierzę zaczęło kojarzyć zabudowę ludzką z czymś przyjemnym, więc teraz jeżeli będzie płuszone w postaci na przykład do czego dążymy, bo przepisy są w trakcie zmian. Chcemy, żebyśmy mieli możliwość płoszenia przy użyciu broni gładkolufowej z amunicją gumową. Wówczas da to możliwość przynajmniej takiego sensownego przede wszystkim wypłaszania, bo teraz dysponujemy tylko takimi karabinkami, powiedzmy paintballowymi, które o ile na wilka sprawdzają się świetnie, natomiast na niedźwiedzia są troszeczkę za słabe. Więc zmiana tych przepisów i umożliwienie działania przy użyciu tej broni da nam większy kaliber, że tak powiem, do wypłaszania. Po prostu niedźwiedź, który dostanie takim gumowym nabojem, no nie będzie już przyjemnie kojarzył tą siedzibę ludzką, ale tak jak mówię, to jest tylko przyczyna. Natomiast chodzi o skutek tego procesu, który jest związany z tym, że niedźwiedzie przychodzą, bo mają w pobliżu zabudowy łatwy dostęp do pokarmów, czyli wszelkich resztek organicznych z naszych obiadów, jakichś organicznych szczątków roślinnych, nie wiem, w postaci kompostu. To wszystko wabi niedźwiedzie i chodzi nam o to, żeby w ramach też tego projektu, przynajmniej pilotażowo, bo wiadomo, jesteśmy świadomi, że nie załatwimy tym projektem całych Bieszczadów, całego Podkarpacia, pilotażowo w kilku gminach prowadzić tak zwane śmietniki niedźwiedzioodporne, które po prostu uniemożliwiają zwierzęciu otwarcie i zjedzenia zawartości tego śmietnika. Doświadczenia międzynarodowe tak naprawdę pokazują, że jest to skuteczne, chociażby właśnie wspomniany Tatrzański Park Narodowy, tam też w ten sposób się do sprawy podchodzi. Więc to jest tak naprawdę clue tego projektu, bardzo ważny element, a nie tylko to odławianie.
6: Czy to działanie jest taką odpowiedzią na obecną sytuację z niedźwiedziami, gdy podchodzą do domów, coraz nie ma dnia, kiedy by nie pojawił się filmik, że te niedźwiedzie w jakiejś miejscowości koło domów chodzą?
7: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras, do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować. Więc stąd też pomysł na projekt, stąd też jego realizacja i chęć jego wdrażania.
6: A gdzie obecnie najczęściej są widywane niedźwiedzie?
7: Nasz projekt koreluje z tym właśnie zagadnieniem, bo nasza grupa będzie się składać z dwóch zespołów, gdzie jeden będzie stacjonował w Cisnej, drugi w Poleńczyku. I to są właśnie te miejsca, gdzie jest największy problem z niedźwiedziami, ale oczywiście tak naprawdę z całej Bieszczady i Beskid Niski to jest ten teren, gdzie niedźwiedzie występują. Niemniej jednak najwięcej notujemy takich przypadków z gminy Solina, gminy Czarnej, nawet ich okolic Sanoka, Cisnej właśnie, Lutowisk. To są te tereny, gdzie tych i zarówno tych sytuacji konfliktowych, w sensie niedźwiedź w pobliżu zabudowy jest najwięcej, ale też pod względem szkód, bo ta aktywność niedźwiedzi objawia się tym, że wyrządzają szkody i regionalny dyrektor jest zobligowany tak właśnie tylko do tego, żeby patrzeć przez pryzmat szkód, żeby kompensować tą obecność zwierząt chronionych w pobliżu zabudowy, żeby kompensować w postaci wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilka, niedźwiedzia, wobra, żubra i rysia.
6: Jeżeli chodzi o ten sam monitoring, czy planowany jest na przykład monitoring, który by pomógł w alarmowaniu mieszkańców, że w danej okolicy, w danej miejscowości jest niedźwiedź?
7: To jest kwestia sztabu kryzysowego. Na pewno, bo tak jak mówię, od zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. To na tym etapie powinno działać. Nasza grupa jest to takie wsparcie, taka próba wsparcia i to jest taki pilotażowy program, żeby wszczelić się w te potrzeby, które nie są realizowane. No bo nie ma grupy takiej interwencyjnej, która by reagowała tak jak w Tatrzańskim Parku Narodowym to się odbywa. Tutaj chcemy coś takiego stworzyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego typu już w tej chwili takie zagrożenia, każda gmina realizuje coś takiego jak tabele zdarzeń, jak zwał, tak zwał. Generalnie chodzi o to, że zbiera te informacje o takich incydentach, gdzie doszło do jakiegoś spotkania, czy nawet widzenia niedźwiedzia w pobliżu zabudowy, to wszystko jest odnotowywane jest reakcja ze strony gmin, zresztą śledząc portale niektórych urzędów miast, pojawiają się tam sygnały, uwaga, niedźwiedź i tak dalej, więc tutaj oczywiście samorządy jak najbardziej reagują na takie przypadki, do tego są zobligowane i tak to wygląda. Natomiast jeszcze sam monitoring, bo to słowo może się źle kojarzyć, bo monitoring jako taki niedźwiedzia prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z uwagi na to, że niedźwiedź jest gatunkiem chronionym ściśle, poza tym to jest gatunek naturowy, czyli chroniony w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Więc to jest kompetencja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a my natomiast na pewno nie będziemy monitorować całej populacji niedźwiedzia. Nam chodzi tylko o te osobniki problemowe, które podchodzą pod zabudowę. Więc tak naprawdę tylko tutaj kierujemy nasze działania, nie do całej populacji niedźwiedzia brunatnego w tej podkarpackiej części Karpat. To też jasno sobie powiedzmy. Dlatego jest na przykład te 18 wstępnie, wcześnie wytypowanych, znaczy wytypowanych plany 18 osobników, bo ta populacja tych problemowych niedźwiedzi to jest jakieś 20-30 maksymalnie. Chcemy wyłapać po prostu i zaobrażować te takie najbardziej dokuczające i budzące obawy i niepokój wśród ludności i osobniki.
6: To jeszcze przypomnijmy na koniec, jak reagować w domu i też w lesie, gdy spotkamy niedźwiedzia.
7: A to jest różnica, bo akurat w lesie trudniej jest spotkać niedźwiedzia często, natomiast rzeczywiście, co ważne, jeżeli jesteśmy na terenie, gdzie występuje niedźwiedzie, po pierwsze, poruszajmy się szlakami wyznaczonymi, istniejącymi, nie zapuszczajmy się gdzieś obok, szczególnie unikajmy błotników, wszystkich takich enklaw, takich zapustów, gdzie niedźwiedź może sobie odpoczywać, może mieć gawrę i tak dalej, bo wszystkie przypadki, które miały miejsce, te przykre, łącznie z tym śmiertelnym, zdarzyły się akurat z dala od zabudowy, no w lesie, czy głębszym, czy mniej głębokim, ale lesie, i były powodowane przez osobniki, które nie są tak zwane synantropizowane. To nie był osobnik, który podchodzi pod zabudowę. To też jest bardzo ważne. Większość tych przypadków to jest element zaskoczenia wtedy, kiedy my znaleźliśmy się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i zaskoczyliśmy niedźwiedzia, czy tam samice, czy samce, ale generalnie tutaj ten element zaskoczenia zadziałał wtedy, kiedy zwierzę zareagowało, no tak jak zareagowało, bo nie miało czasu na inną reakcję. Bo prawda jest taka, że nawet wędrując po szlakach, czasami możemy niedźwiedzia usłyszeć, jak tylko gdzieś ucieka, natomiast jeżeli on nas wcześniej wyczuje bądź usłyszy, na pewno nie będzie chciał się z nami zobaczyć, tylko uniknie tego spotkania. Problem jest z niedźwiedziami, które pojawiają się w pobliżu zabudowy. Oczywiście nie prowokujmy sytuacji. Pojawiają się filmiki, które są nagrywane z bliskiej odległości. Naprawdę nie bądźmy aż tak odważni, bo o ile rzeczywiście do tej pory nie zdarzył się żaden przypadek, że ten niedźwiedź kogoś zaatakował, kogoś skrzywdził, te, które się zbliżają pod zabudowę. Oczywiście one robią mnóstwo szkód, niszczą mienie i tak dalej, tak jakie są. Natomiast nie przydarzył się taki przypadek i chcemy, żeby do takich przypadków oczywiście nie doszło. Niemniej jednak naprawdę bądźmy odpowiedzialni, nie kierujmy się jakąś brawurą, bo to jest naprawdę duże zwierzę, więc ono nawet, jeżeli chce nas wystraszyć, może nam krzywdę zrobić. I to należy pamiętać, że mamy do czynienia z największym polskim drapieżnikiem, bardzo dużym, silnym zwierzęciem, które wygląda przesłodko może, ale naprawdę potrafi być groźne. To jest bardzo ważne.
6: Dziękuję za rozmowę. Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, był dzisiaj gościem poranka. Rozmowa do odsłuchu znajduje się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Dzisiaj gościem poranka jest kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Trwa taki niechlubny sezon na wypalanie traw. Ile interwencji związanych z tymi sytuacjami odnotowano w Brzozowie od początku tego roku i jak to wygląda w porównaniu do ubiegłego?
8: Od 1 stycznia do 28 kwietnia 2026 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 68 zdarzeń związanych z wypalaniem użytków rolnych. Porównując do roku 2025, w którym odnotowaliśmy 69 takich zdarzeń w ciągu całego roku, można stwierdzić, że tych zdarzeń będzie więcej, ponieważ kończy się dopiero czwarty miesiąc tego roku, a już mamy podobną ilość interwencji jak w całym roku 2025. Pożary takie powodują w wielu przypadkach dysponowanie dużych sił i środków do ich ugaszenia, co jest związane z kosztami jednostek OSP, jak i PSP. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość powiatu brzozowskiego, to nie jest to mała ilość takich zdarzeń.
6: A z czego wynika najczęściej ten proceder? Czy wciąż ludzie wierzą, że wypalanie użyźnia glebę, czy to raczej taka zwykła bezmyślność?
8: Myślę, że trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Powody mogą być różne. Moim zdaniem jednym z najważniejszych jest traktowanie wypalania traw jako metody na wzbogacenie urodzajności gleby. Innym powodem, jaki kieruje takimi osobami, jest zniszczenie resztek roślinności i chwastów pozostałych na polach. Niektórzy również uważają, że popiół pozostający po spaleniu działa jak naturalny nawóz, przyspieszając w ten sposób wzrost nowej roślinności. Trudno jest określić, czym tak naprawdę kierują się osoby wypalające nieużytkowe powierzchnie rolnicze, bo tak jest to określane w naszym ewidencjonowaniu takich zdarzeń.
6: Dlaczego wypalanie traw jest tak niebezpieczne dla samych podpalaczy i sąsiednich zabudowań? I jak szybko potrafi rozprzestrzenić się taki ogień przy takim silniejszym wietrze?
8: Pożary traw traw szybko się rozprzestrzeniają, szczególnie w suchych i wiecznych warunkach. Największe niebezpieczeństwo dla podpalaczy bierze się z tego, że są to przypadki, w których nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować takiego wypalania i ogień może bardzo szybko się rozprzestrzeniać na inne obiekty lub, co gorsze, spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi czy nawet zwierząt. Ponadto wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już zanieczyszczonej atmosfery. Pożary takie wiążą się również z dostarczaniem do atmosfery tlenku węgla, tak zwanego czadu, oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia nas wszystkich i zmniejsza się przez to przeciętna długość życia, a także wzrasta też ilość chorób nowotworowych.
6: Jaki jest średni koszt jednej interwencji przy gaszeniu nieużytków? Jak bardzo angażuje to siłę?
8: Średni koszt takich działań, zarówno sprzętu, jak i strażaków, to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności jak duży jest obszar objęty ogniem oraz jak duże siły i środki należy zadysponować. Samochody i ratownicy, którzy są zaangażowani w gaszenie takich pożarów, w przypadku wystąpienia innego zdarzenia nie mogą już brać w nim udziału, co znacząco zmniejsza potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej.
6: A co grozi za wypalanie traw?
8: Za celowe wzniecenie ognia grozi mandat, kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Zasady te mają na celu ochronę środowiska i zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu. Od tego roku za wypalanie traw grożą surowe kary, mandat nawet do 5 tysięcy złotych, czy sądowa grzywna do 30 tysięcy złotych. Sprawcy może nawet grozić areszt lub ograniczenie wolności. Jeżeli taki pożar zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Ponadto rolnicy, którzy wypalają trawy, mogą stracić dopłaty bezpośrednie, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może żądać zwrotu otrzymanych środków.
6: Zmienimy troszeczkę temat na przyjemniejszy, chociaż też tutaj bezpieczeństwo jest kluczowe. Zajmiemy się grillowaniem. Czy rozpalanie grilla na balkonie w bloku jest z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych dopuszczalne i co z grillowaniem w lesie lub pedeszparku?
8: Przepisy przeciwpożarowe, w tym rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nie zawierają zapisów dotyczącego jednoznacznego zakazu użytkowania grillów na balkonach czy tarasach budynków. Bardzo ważne jest, aby każde takie urządzenie eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, co dotyczy również grilla z paleniskiem czy grilla elektrycznego lub gazowego. Pozostawienie tego typu urządzenia bez dozoru lub wykorzystanie w niewłaściwy sposób może spowodować pożar. Jeżeli chodzi o rozpalanie ognia w lesie czy na terenach śródleśnych, odległości do 100 metrów od granicy lasu, jest ono zabronione, chyba że odbywa się to w miejscu wyznaczonym przez właściciela lasu czy nadleśniczego.
6: A jakie błędy najczęściej popełniamy podczas grillowania, które mogą doprowadzić też do pożaru czy też poparzeń?
8: Największym błędem w mojej ocenie, jaki popełniamy podczas grillowania, mogącym doprowadzić do pożaru, to brak kontroli i dozoru takiego grilla. Pozostawienie bez opieki takie urządzenie nawet na chwilę może w przypadku przewrócenia się go na znajdujące się w pobliżu materiały palne doprowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Błędem jest rozpalanie ognia przy pomocy cieczy palnej, benzyny czy oleju napędowego, gdyż ze względu na gwałtowność ich spalania można ulec poparzeniom lub wzniecić pożar. Niewskazane jest także rozpalanie grilla zbyt blisko budynków, drzew czy płotów, gdzie łatwo o zapuszczenie ognia.
6: O czym musimy pamiętać, kończąc biesiadowanie, jak prawidłowo i tak bezpiecznie zutylizować rozgrzany węgiel czy też popiół?
8: Po zakończeniu grillowania pamiętajmy o tym, że zabronione jest wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, jak również o tym, że popiół bardzo długo stygnie. Pamiętajmy także o tym, że nie powinniśmy polewać palącego się tłuszczu wodą. Dozorujmy również palenisko do całkowitego jego wychłodzenia. W przypadku grilla elektrycznego musimy pamiętać o wyłączeniu tego urządzenia z sieci, natomiast w przypadku gazowego grilla zamknąć dopływ gazu do tego urządzenia.
6: Czy straż pożarna często wyjeżdża do pożarów spowodowanych nielegalnym lub też niefortunnym grillowaniem i co najczęstszym jest powodem takich zgłoszeń? zgłoszeń.
8: Jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, nie odnotowujemy dużej ilości takich zdarzeń. Moim zdaniem więcej tego typu zgłoszeń będzie w miastach o bardziej zwartej zabudowie. Częstszymi przypadkami takich wyjazdów są ogniska czy spalanie pozostałości roślinnych powodujących ocenie zgłaszających zagrożenie pożarowe dla innych obiektów. Inną przyczyną wezwań straży pożarnych w tym ostatnim przypadku jest również uciążliwość spowodowana przez duże zadymienie podczas spalania się, czasem nie do końca wysuszonych takich materiałów, co może również powodować zagrożenie dla pojazdów poruszających się po drogach.
6: A czy z punktu widzenia strażaka grill gazowy lub elektryczny jest bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnego grilla węglowego?
8: W mojej ocenie najbezpieczniejszy jest grill elektryczny. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, tak jak już powiedziałem, oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem i dozorowane, to nie powinno dojść do zagrożenia. Ponadto są to urządzenia nowszych konstrukcji, pozwalające na utrzymanie dużej kontroli nad ogniem. Grill gazowy wymaga dodatkowego zadbania o instalację, natomiast tradycyjny grill węglowy jest najbardziej nieprzewidywalny, którego popiół może nawet po zakończeniu grillowania być gorący przez wiele godzin, stanowiąc przez to zagrożenie pożarowe, jeśli zostanie on niewłaściwie wyrzucony. Ponadto urządzenia gazowe i elektryczne bardziej dbają o naszą profilaktykę antynowotworową jako użytkowników. Co czyni również przygotowywane na nim potrawy bezpieczniejszymi dla naszego zdrowia.
6: Na tym zakończymy dzisiaj. Kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
9: Reklama.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Reklama.
6: Teraz w magazynie będzie rozmowa z europoseł Elżbietą Łukacijewską. Zaczniemy jednak od relacji z powiatowych obchodów święta OSP w Besku.
11: Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka Jednostek OSP Powiatu Sanockiego. Dzień Strażaka to międzynarodowe święto obchodzone corocznie w maju. Jest to czas oddania hołdu strażakom za ich trud, narażanie życia oraz pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
12: No jesteśmy dzisiaj gospodarzami tej pięknej uroczystości. Cieszymy się, że zapadła taka decyzja, żeby to Besko było gospodarzem tegorocznych obchodów. A to dlatego, że mamy wtedy i my też osobiście okazję całej rzeszy strażaków z terenu powiatu, podziękować za to, że są, za to, że na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, o nasze mienie, o nasze zdrowie i to jest dobra okazja, żeby to docenić, żeby im za to podziękować. Oczywiście no, ceremoniał, który jest przypisany do takiego wydarzenia, ceremoniał strażacki związany z pocztami, z odznaczeniami, z uhonorowaniem strażaków, szczególnie zasłużonych w tej swojej działalności. To są takie elementy stałe, natomiast no, postaramy się zadbać też o to, żeby strażacy w tej drugiej części mogli troszkę odreagować, odetchnąć od codziennych pewnie stresów i zmartwień. Natomiast tutaj jest dzisiaj okazja, żeby się integrować, posiedzieć, porozmawiać i mile spędzić czas tutaj w Besku w miłym towarzystwie. Tak, za nami już kilka takich znaczących i ważnych dla naszego społeczeństwa, ale nie tylko naszego społeczeństwa, też dla szerszego grona odbiorców wydarzeń. Natomiast tak, to nie wszystko. W kolejnym tygodniu, sobota, niedziela, to też już tak mocno wpisany w nasz kalendarz zlot zabytkowych pojazdów, Bieszczadzka Brama, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. Natomiast kolejna sobota to już też taki mocno wpisany w nasz kalendarz konkurs zespołów mażoretkowych, ogólnopolski konkurs zespołów mażoretkowych i orkiestr dętych, też bardzo widowiskowe, bardzo barwne widowisko, cieszące się dużym zainteresowaniem osób, które przyjeżdżają na tą imprezę.
11: Mówi Grzegorz Klecha, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sanoku.
9: Gościmy po raz drugi na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Jest to tak rotacyjnie, co roku jest w innej gminie ta uroczystość organizowana, ale tutaj oczywiście w Bezku zawsze jesteśmy mile widziani, więc stąd też nasza obecność. Jeśli chodzi o nas, strażaków ochotników, to jest bardziej służba niż praca i to jest społeczna służba, która, myślę, no, daje nam dużo frajdy, bo jak wspominałem wcześniej, straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale również właśnie działania związane z kulturą, z pracą z młodzieżą. Również mamy w strukturach straży pożarnej, Państwowej Straży, przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, klub honorowy dawców krwi, gdzie jest średnio około 100 litrów krwi przez strażaków rocznie oddawanych, także to są też takie inne rzeczy, nazwijmy to, które strażacy ochotnicy wykonują. To jest po prostu pasja, to są ludzie z pasją, którzy robią coś zupełnie za darmo.
11: Mówi Jan Jaślar, prezes OSP w Bezku.
13: Są ważni po prostu, bo są, a są tam, gdzie trzeba. Przyjeżdżają, ratują, poświęcają się, nie kalkulują. Jak kiedyś słuchałem dobrych słów w kazaniach, gdzie pojawia się kalkulacja, tam nie ma dobrego działania. U nas kalkulacji, i myślę, że u wszystkich strażaków, nie ma. Tam, gdzie jest służba, kalkulacja nie występuje, tam poświęca się wszystko, zostawia się swoje sprawy, idzie się, biegnie do remizy, siada się do wozów, jedzie, ratuje ludzi, mienie, życie. To, co jest potrzebne dzisiaj, myślę, że najlepiej realizują to strażacy ochotnicy, którzy są w każdym środowisku, w każdym miejscu i są, i żyją, i czują to, co jest najlepiej, co jest potrzebne mieszkańcom.
11: Kilka słów od siebie dodali strażacy, którzy powiedzieli nam o trudnościach w służbie oraz o misji dla społeczeństwa.
14: Myślę, że pomoc, że można pomagać innym i że no, to jest jakby też moje hobby. Lubię chodzić do straży, pomagać właśnie tutaj teraz, będę kierować ruchem.
15: No chyba pomoc taka dla osób najbardziej.
16: Pomoc innym ludziom.
15: Pomoc innym i po prostu takie pomaganie i szczera pomoc. Wiele rzeczy tak naprawdę. Myślę, że taka integracja z wszystkimi i też jest czasem ciężko, tak dużo jest do pracy w każdym bądź razie.
11: Mówi Zuzanna Kijanka, przewodnicząca KGW gospodynki.pl w Bezku.
17: Specjalnie dla strażaków i na ich święto przygotowałyśmy różne rodzaje pierożków, pieczone, ze szpinakiem, z kapustką, kebabowe, do tego sosiki przepyszne. Również będziemy odgrzewać pierożki takie domowe, zwykłe, z kapustką, podsmażane. Będą nuggetsy na ciepło, będą tortille zawijane, pizzerinki, koreczki, kanapeczki, także dla każdego coś dobrego. Oczywiście do tego również strażacy załatwili dla nas pyszne wędlinki swojskiej roboty, także wszystko czeka na strażaków tutaj dzisiaj.
6: Maj to miesiąc, w którym świętujemy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii. Tego miesiąca obchodzony jest także Dzień Unii Europejskiej i z tej okazji rozmawiamy dzisiaj z europosłanką Elżbietą Łukacijewską. Jakie największe wyzwanie stoi dziś przed Unią Europejską według pani?
18: Patrząc na sytuację geopolityczną, sytuację za naszą wschodnią granicą, dziś najważniejsze jest utrzymanie bezpieczeństwa i jedności, a także patrząc na właśnie wojny, kryzys energetyczny, presja migracyjna, zagrożenia cybernetyczne, rosnąca konkurencja gospodarcza ze strony Chin czy Stanów, pokazują, że my jako Unia Europejska musimy działać bardziej wspólnie i odpowiedzialnie, ale też myślę, że bardzo istotne jest odbudowanie

0: Europejska. Unia Europejska, której jesteśmy częścią, jest jak rodzina, nie jest idealna jak każda rodzina, ale te wszystkie plusy przeważają nad potencjalnymi problemami, minusami.
1: Poruszyła Pani temat bezpieczeństwa. Czy Unia Europejska powinna mieć większą wspólną politykę obronną?
0: Kwestie

0: Rosja z NATO przeznacza miliardy złotych. Tutaj musimy szybko reagować, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, ale też dezinformacji, która jest początkiem różnych konfliktów.
1: Często w kontekście wojny na Ukrainie pojawiają się pytania związane z bezpieczeństwem. Czy my jako Polska, członek Unii Europejskiej, możemy czuć się bezpiecznie?
0: Dzięki obecności w Unii Europejskiej

0: solidarność też odczuwali.
1: Oprócz bezpieczeństwa, jakie inne korzyści ma Polska z członkostwa w Unii Europejskiej?
0: Przestrzeganie wartości, zasad demokracji. Proszę, gdy cofniemy się do czasów przed wejściem w Unię, do Unii Europejskiej,

0: wszędzie i wszystkich i pewnie i odwrotnie. Dzisiaj możemy się przemieszczać wewnątrz Unii Europejskiej i nawet nie odczuwamy, że jesteśmy w innym kraju.
1: Europa jest kobietą, to hasło przewodnie ostatniego spotkania w Rzeszowie, w którym Pani brała udział, które też Pani organizowała. Jakiś cel przyświeca tym działaniom?
0: Przede wszystkim pokazać te pozytywne efekty naszego uczestnictwa w Unii.

zaskoczyć, nie zgadzam się z tymi. Wręcz jestem przerażona, że ktoś ma odwagę mówić, wyjdźmy z Unii Europejskiej, bo dzisiaj Brytyjczycy płacą i płaczą, a młode pokolenie Brytyjczyków, ponad 80% chce wrócić do wspólnoty. Więc

techniki sztucznej inteligencji, często zapominamy, gdzie byliśmy i gdzie są nasi sąsiedzi. Gdzie tam, gdzie była korupcja, czy jest korupcja, gdzie te kraje i ci ludzie się znajdują. Popatrzmy na chociażby Węgry. Przecież tam przez w ręce przyjaciół byłego premiera poszły miliardy euro, nie na rozwój Węgier. Gdy wyjedziemy poza Budapeszt, to widzimy smutny kraj, który jest w tej samej Unii Europejskiej, czyli to przestrzega, jak ważna jest przepisy, zasady, że pieniądze mają służyć wszystkim.

wspólnota. Przede wszystkim kobiety, bo kobiety też na przestrzeni tych lat zrobiły niesamowitą drogę rozwoju, samodoskonalenia, kształcenia, a mimo wszystko dalej kobiety i w Europie, i w Polsce są gorzej wynagradzane.

przepisy unijne, więc też o tym rozmawialiśmy, o szacunku, dialogu, solidarności, który bez silnego głosu kobiet nie będzie dobrze funkcjonował, więc o tym wszystkim było to ta dyskusja pod nazwą Europa jest kobietą, a my kobiety nie gadamy, nie politykujemy, a chcemy rozwiązywać społeczne problemy, ale też

0: tą szansę niestety przekreśla. Tak to życie jest ułożone i należy o tym też pamiętać, o tym rozmawiać.
1: W Jodłowej odbył się Powiatowy Dzień Matki. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Później odbyły się oficjalne uroczystości. Były przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie statuetek Zasłużona Matka. Mówi Jania Niga, wójt gminy Jodłowa.
2: Piękne święto, gdzie wyrażamy wdzięczność, szacunek i uznanie dla naszych mam. Piękne słowo również mama, mamusia, która skupia w sobie miłość, troskę, opiekę, zrozumienie. Dziękujemy tym naszym mamom w sposób szczególny. Przez cały rok oczywiście dziękujemy, ale dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za to, że się troszczą nami, bądź troszczyły się nami, że są w naszych rodzinach, a my jako mężowie dziękujemy naszym żonom, czyli mamom naszych dzieci, za to, że biorą odpowiedzialność za to, za wychowanie tych dzieci poniekąd, za to, że są dla nich takim wsparciem, taką opieką i również są takim fundamentem naszych rodzin, na których zawsze możemy liczyć i które nas wspierają w tym wspólnym wychowaniu tych dzieci. I dziękujemy im. Dziękujemy im za to i życzymy im przede wszystkim dużo zdrowia i radości i sukcesów tych dzieci i żeby ta miłość, którą przekazują tym swoim dzieciom, wracała ze zdwojoną siłą.
1: Mówi Piotr Chęciek, starosta Dębicki.
3: Jestem tutaj, żeby wam podziękować, żeby wam pogratulować, żeby się cieszyć tym, że mogę jako starosta wspierać nie tylko wasze oczywiście społeczne działania w kołach gospodyń, bo to jest rzecz nie do przecenienia, wspaniała, ogromna pomoc w wychowaniu, w krzewieniu kultury, w tradycji, w pilnowaniu tego polskiego ducha, polskiego narodu. Ale dziś oczywiście chciałem wam podziękować za to, że jesteście mamami, że wychowujecie młode pokolenia. Jak tu szanowna pani przed chwilą przede mną powiedziała, 6 dzieci, ale 12 wnuków. Proszę państwa, rola mamy nie kończy się, myślę, na tych dzieciach własnych, ale zaczyna się czasami drugi raz, a może nawet bardziej na tych wnukach, które wychowujecie, bo swoje dzieci gdzieś tam w czasie pracy zawodowej trzeba było jakoś ogarnąć i raz było więcej czasu, raz mniej, a wnuki więcej jakby zbierają tego zainteresowania, może nie miłości oczywiście, bo to trudno porównywać, ale naprawdę niezwykle jest to ważne i odpowiedzialne i bardzo wam za to dziękuję i jestem dumny, że my w Polsce mamy, a szczególnie na Podkarpaciu, takie silne więzy rodzinne, te tradycje, wartości, że mama to mama, tata to tata, że szanujemy wszystkich, którzy do nas przychodzą, ale równocześnie twardo bronimy tego, co dla nas najważniejsze. Nie ma rozwoju społeczeństwa bez rodziny, bez mamy, bez taty, bez tego ciepła, które dajecie. I to święto, które dzisiaj obchodzimy, nie powstało w Polsce, tylko ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te osoby, które się przyczyniły do powstania tego święta, zajmowały się dokładnie tym, czym panie w kołach gospodyń wiejskich. Pracą społeczną, zaangażowaniem społecznym, wzmacnianiem więzów społecznych, rozwojem osobowości każdej kobiety, która w tym kole działa. Chciałem państwu jeszcze tylko powiedzieć, że ta główna organizatorka, kiedy w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych to święto zostało uchwalone czy ustalone przez pana prezydenta Woodrowa Wilsona, to ona później po kilku latach była bardzo dużym przeciwnikiem tego święta i wręcz chciała doprowadzić do tego, żeby to święto zostało zniesione, ponieważ mierziła ją komercja, która opanowała tą sytuację i mówiła, że nie chodziło jej o to, żeby kartkę kupować i drukować, tylko chodziło o to, żeby ze swoją mamą porozmawiać, żeby jej przynieść kwiat, który się wyhodowało i zerwało, żeby poświęcić jej czas. I życzę wam, drogie panie, żebyście zawsze miały oparcie w swoich dzieciach, żeby to było dla was największą zapłatą za wasze trudy, czas i poświęcenie i żeby wasze dzieci zawsze do was chciały przychodzić, zawsze dla was znajdowały czas. To jest dzisiaj niełatwe, bo mamy taką rzeczywistość, jaką mamy.
1: Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
4: Chcę wam powiedzieć, że jak patrzę na was, to wy naprawdę przepięknie wyglądacie. Nasze stroje ludowe są przepiękne. My powinniśmy z dumą podkreślać i pielęgnować naszą polską tradycję. Drogie panie, za każdym razem, kiedy spotykam się z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, to z podniesioną głową mówię do was tak. Ja kiedyś też byłam członkiem koła gospodyń wiejskich. Byłam nawet prezesem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Nazwaliśmy się Gosposia. I zgodziłam się przez okres 3 lat pełnić społecznie funkcję prezesa na tego stowarzyszenia. Bardzo dużo udało nam się wspólnie zrobić, zrealizować wiele projektów, pozyskać trochę środków, bo to, co robią koła gospodyń wiejskich, to jest coś wielkiego, szlachetnego. To, co dzisiaj już było powiedziane, nie ma dobrze funkcjonującej miejscowości bez dobrze zorganizowanego koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, dobrego sołtysa, rady sołeckiej. To są środowiska, które razem pracując i współpracując wpływają na to, że nasze małe, lokalne społeczności tak pięknie wyglądają. To wy troszczycie się o to, żeby organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, nieważne czy to są uroczystości religijne, czy to są uroczystości patriotyczne, czy to są różnego rodzaju pikniki integrujące lokalną społeczność, za każdym razem wy jesteście. Ja często też podkreślam to, że jesteście takimi cichymi bohaterkami. Bo wtedy, kiedy się wszyscy bawią, to wy jesteście w kuchni. To wy wtedy przygotowujecie i obsługujecie gości, którzy was odwiedzają. Dopiero wtedy, kiedy już te części oficjalne się zakończą, to wtedy siadacie do stołu i razem z innymi obchodzicie tą uroczystość. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wam za to, że pielęgnujecie tą przepiękną tradycję, że włączacie coraz więcej młodych osób do tych organizacji, bo tylko wtedy, jeżeli przekażemy im nasze przepiękne polskie zwyczaje, przepiękną naszą polską tradycję, to tylko wtedy ta tradycja, ta historia, to dziedzictwo przetrwa. A kto, jak nie my, mamy to zrobić. Więc bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Ja bardzo dużo jeżdżę, odwiedzam właściwie wszystkie zakątki województwa podkarpackiego. Już mi zostało 4 gminy, których nie odwiedziłam. To już niedużo na 160 z całego województwa. I za każdym razem, kiedy się spotykam z lokalną społecznością, to za każdym razem to podkreślam, że coraz więcej osób, młodych osób, zaczyna dostrzegać te wartości i zaczyna z podniesioną głową, nie wstydząc się, że ubierze strój ludowy, że przedstawi się i powie, ja jestem członkiem koła gospodyń wiejskich. Były takie czasy, że to było traktowane jako obciach, bycie w kole gospodyń wiejskich. A ja, drodzy państwo, zapisałam się do koła gospodyń wiejskich wtedy, kiedy byłam radną sejmiku, bo chciałam pokazać właśnie tym, że się zapiszę, będę działać, pomogę i stworzę stowarzyszenie i stanę na jego czele, że to jest coś wspaniałego, coś szlachetnego, coś, czym się należy chwalić, czy coś, co należy podkreślać, bo tylko wtedy w nasze ślady pójdą inni i będą w taki sposób chciały działać. Dziękuję wam za wasz wolontariat, bo działacie na zasadzie wolontariatu. Swój czas poświęcacie na to, aby organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspierać. To jest wielkie i szlachetne. Drogie panie, zanim przejdę do życzeń i do święta, naszego święta Dnia Matki, drogie panie, drogie mamy, też już tutaj zostało dzisiaj dużo powiedziane przez waszą panią prezes, bo to właśnie takie my mamy, jesteśmy. To dzięki nam, nie umniejszając

0: My jesteśmy tymi osobami, do których nasze dzieci są w stanie powiedzieć wszystko, mają do nas zaufanie i jesteśmy takimi cichymi bohaterkami, bo bardzo dużo robimy, mało o tym mówimy. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do kobiet, które nie podjęły na przykład pracy zawodowej, ale poświęciły się rodzinie. O nich może się zbyt dużo i głośno nie mówi, ale to jest ogrom pracy. Ogrom pracy, ogrom serca, które zostało włożone w wychowanie naszych dzieci. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie nam wszystkim dziękuję. Ja długo i dużo mogłabym mówić o nas, jakie jesteśmy, co robimy, jak często się wzruszamy wtedy, kiedy, nie tylko kiedy są smutne rzeczy, ale też kiedy te radosne chwile nas spotykają. Pozwólcie, że na koniec złożę życzenia. Życzę nam wszystkim. Przede wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia, dużo siły, dużo szczęścia, bo to szczęście też nam jest w życiu potrzebne. Życzę ogromnej, ogromnej miłości, abyśmy doświadczały tej miłości od naszych najbliższych. Życzę spełnienia wszelkich marzeń, bo każda z nas ma marzenia, ma plany realizacji tych planów. I to, co najważniejsze, aby nasi bliscy, nasze dzieci zawsze mogły być razem z nami.
1: A jakie wspomnienia o mamie ma jedna z członkiń KGW? Wypytała nasza reporterka.
2: Jak pani wspomina swoją mamę?
3: Bardzo mile wspominam, bo zawsze mogłam o wszystko się zapytać, doradziłam jej. Także później jak zmarła, to mi bardzo żal. To już jest 24 lata, jak nie żyje, ale ciągle wspomnienia wnukom, dzieciom opowiadam, jaka była wspaniała, jaka była zadowolona z dzieci, z wnuków. No nie wszystkich widziała, bo wiadomo, że te, co później się urodziły, to już nie. Ale była wspaniałym człowiekiem.
2: Czego pani mama panią nauczyła?
3: Mama nauczyła mnie wszystkiego. Także wchodząc w życie już dorosłe, później jako wyszłam za mąż, więc ja umiałam se wszystko zrobić dzięki mojej mamie.
2: Jaką pani jest mamą?
3: No ja staram się, żeby były dzieci zadowolone, żeby wszystko miały. Wnuki mnie bardzo kochają, a ja bez dzieci to ja se nie wyobrażam życia. Nie wyobrażam.
2: Co chciałaby pani przekazać wszystkim mamom?
3: Wszystkim mamom to chciałabym życzyć dużo zdrowia, pociechy z wnuków, z dzieci, żeby były tak szczęśliwe jak ja, ale przekazuję, co mogę, przekazuję, uczę i tą tradycję, żeby podtrzymywały moje dzieci, moje wnuki.
1: Wydarzeniu towarzyszyły występy dzieci oraz występy zespołów ludowych.
4: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
1: Dzisiaj gościem programu jest Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Takim właściwie impulsem dzisiejszej rozmowy była no niestety tragedia w Płonnej, której przypomnijmy, że zginęła 58-letnia kobieta. Wielka tragedia. Jakie kroki gmina podjęła po tym wydarzeniu?
5: My jako samorząd lokalny, jak każdy inny w Polsce, niestety mamy niedużo narzędzi jako urząd gminy czy jako wójt. Czekamy tak naprawdę na najważniejszą decyzję generalnego dyrektora ochrony środowiska. Decyzję na podstawie wniosku przez nas złożonego na odstrzał tego osobnika, który dokonał śmiertelnego ataku na panią Edytę, mieszkankę miejscowości Mokre gminy Zagórz. Otrzymaliśmy już na ten moment zgodę na płoszenie niedźwiedzi. Ona została nawet w części zrealizowana, bo zgłosił się do nas, do urzędu i do gminy Bukowsko Związek Zawodowy Wspólna Sprawa. Są to ludzie, którzy kochają przyrodę, ludzie, którzy też znają się na myśliwstwie i zaproponowali nam taką współpracę. Oni też jako związek uzyskali zgodę na płoszenie, tak jak my odrębną zgodę otrzymali, więc w ostatnie kilka dni przeprowadzili taki jak gdyby rekonesans tego siedliska niedźwiedzi w naszej gminie, tam w pobliżu miejscowości Płonna. To jest

0: jedna rzecz. No i my też jakby cały czas jesteśmy w kontakcie z Regionalnym Dyrekcją Ochrony Środowiska, bo zwróciliśmy się do dyrektora o odłowienie tego osobnika, który dokonał tego ataku. Chcemy potwierdzenia na podstawie badań genetycznych, że to ten konkretny osobnik dokonał tego ataku. To takie formalne historie. Natomiast no, bardzo dużo się podziało w kontekście ostrzegania mieszkańców. Tutaj Urząd Gminy przygotował takie jakby publikacje, plakaty, mapki, instrukcje odnośnie postępowania i zwracania szczególnej ostrożności w kontekście właśnie drapieżników bytujących na terenie naszej gminy. No oczywiście poszedł też kontakt z naszej strony do zespołów szkół w gminie Bukowsko, do 3 zespołów szkół w kontekście jakby też zachowania szczególnej ostrożności, szczególnie dzieci, najmłodszych naszych mieszkańców. No bo naturalne w naszej gminie było dotychczas organizowanie wycieczek, przejażdżek rowerowych, wędrowania po naszej pięknej gminie Bukowsko, po naszych zwiedzania naszych pięknych i podziwiania naszych pięknych krajobrazów, więc tutaj zwróciliśmy na to szczególną uwagę, no żeby, no myślę, że nawet w części się powstrzymać, co chodzi o te wycieczki, a jeśli już, no to zwracać szczególną ostrożność i może organizować je raczej bliżej zabudowań niż gdzieś tam daleko od naszych miejscowości.
1: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o niedźwiedzie? To jest duży problem, coraz większy według Pana?
0: Jeśli chodzi o naszą gminę, to można powiedzieć, że problem do tej pory nie był aż tak istotny w kontekście niedźwiedzi. Myśmy wiedzieli, że one bytują na naszej gminie, ale nigdy niedźwiedź nie zbliżał się do miejscowości. W tym roku, przed wypadkiem, w święta Wielkiej Nocy, niedźwiedź był widziany z miejscowości Bukowsko. Wędrował po prostu jak gdyby od miejscowości w stronę kompleksu leśnego, właśnie tam w pobliżu tej niechlubnej sytuacji w Płonnej. No było to zdarzenie oczywiście 23 kwietnia, ten atak. No i 1 maja też niedźwiedź zbliżył się do zabudowy w Bukowsku, więc to są takie bardzo zaskakujące dwa zdarzenia, dotychczas no jakby nigdy nie mające jakby w historii takiej sytuacji u nas, że niedźwiedź zbliżył się do zabudowy, tak? Także to nas no bardzo, że tak powiem, no niepokoi ta sytuacja, że niedźwiedzie jakby zbliżają się do domostw, bo nigdy tego nie było, więc to jest jedna rzecz. No, my też obserwujemy, wszyscy mieszkańcy, my jako urzędnicy też obserwujemy, co się dzieje w gminach sąsiednich. No, po sąsiedzku w gminie Zagórz, no naprawdę ta sytuacja jest, każdego dnia jakieś zdarzenia się pojawiają. Wędrowania niedźwiedzi w jakichś obszarach zurbanizowanych. W piątek była ta historia w miejscowości Poraż. Znowuż mamy też w gminie Sanok, po drugiego sąsiada, w gminie wiejskiej Sanok, czyli w gminie otaczającej miasto, w miejscowości Niebieszczany. Też niedźwiedź się pojawił, chodził sobie po gruntach ornych przy miejscowości, przy zabudowie. Ja domniemuję, że to jest jeden z niedźwiedzi, który właśnie bytuje na tym kompleksie leśnym, powiedzmy, no dalej ta Płonna czy z boiska, bo to jest taki duży kompleks, który jakby dzieli kilka gmin. Więc no, ta sytuacja jest naprawdę niepokojąca. My też o tym dlatego mówimy, no, żeby nasi mieszkańcy zwracali szczególną ostrożność. No i czekamy na jakieś decyzje naszego państwa, bo generalny dyrektor, no już mamy, przeszło 3 tygodnie od tego zdarzenia. Wniosek jest cały czas rozpatrywany, także ten jak gdyby główny, bo no, my naprawdę uważamy, że ten jeden osobnik powinien zniknąć, powiedzmy, z przestrzeni tutaj naszych gmin. Gdzie i w jakiej formule ma się to odbyć, niech decyduje generalny dyrektor ochrony środowiska. Jeśli uznaje, że odstrzał jego jest zbyt drastycznym krokiem, to niech wymyślą inną formę jego zabrania z naszych terenów, bo naprawdę mieszkańcy się cały czas boją, że ten niedźwiedź następną osobę zaatakuje i stanie się taka kolejna ogromna tragedia.
1: Jeżeli chodzi o działania, ostatnio był Pan uczestnikiem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i też Leśnictwa. Jakie wnioski można wysunąć po tym spotkaniu?
0: No, wniosek jest taki, że w polskim parlamencie część posłów, część parlamentarzystów w zasadzie nie zauważa problemu. Wysuwa takie wnioski, że to człowiek jest winny temu, że no jakby niedźwiedzie spotykają się z ludźmi na naszym terenie, tutaj na południu Podkarpacia, wręcz obwiniają człowieka, który miałby rzekomo zurbanizować naturalne tereny niedźwiedzi. To po pierwsze. No po drugie, co jest w ogóle nieporozumieniem w kontekście gminy Bukowsko, że mieszkańcy kompostują odpady, że śmieci niezabezpieczone przetrzymują. W gminie Bukowsko nie było jednego do tej pory i niech tak pozostanie przypadku, że niedźwiedź grzebał w odpadach, czy niedźwiedź grzebał w kompostowniku. W kontekście kompostowników to w moim przekonaniu jest to no jakby nieporozumienie, bo ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, jakby obostrzenia Unii Europejskiej nakazują każdemu obywatelowi w Polsce posiadanie kompostownika i osiąganie recyklingu tak zwanego w kontekście gospodarki odpadami, więc no jak można nie kompostować, jak z drugiej strony przepisy odpadowe nakazują mieszkańcom naszego kraju, obywatelom naszego kraju mieć te kompostowniki, co pomaga samorządom osiągać te poziomy odzysku, prawda? Więc no jakby wiele tych argumentów było dla mnie i dla moich kolegów szokujące, niekiedy nawet porażające, te stanowiska prezentowane, no też bardzo takie słabe było to, że Ministerstwo Środowiska jednymi danymi liczbowymi, co chodzi o populację niedźwiedzia, prezentowało, a wiceminister rolnictwa, który był, no miał zgoła inne dane i tu jakby no widać, że w ogóle no, brak jakiejś takiej spójnej polityki państwa. Widać tam też w koalicji rządzącej spór o to tak naprawdę politykę ochrony środowiska i zarządzania tą populacją drapieżników. Więc my stoimy na stanowisku, że bezwzględnie muszą być zmienione regulacje dotyczące takich sytuacji, a przede wszystkim interwencja organów państwa w przypadku takich ataków śmiertelnych powinna być natychmiastowa, a nie taka, jak jest dzisiaj.
1: Jeszcze rozwiązania systemowe według pana odniosłyby skutek, jeżeli chodzi o kwestię niedźwiedzi?
0: No, ja uważam, że przede wszystkim natychmiast powinna być rozpoczęta diagnoza populacji niedźwiedzia w kontekście jego liczby i zbadania genetyki. To po pierwsze, ale to nie za rok, nie za dwa, nie za trzy, tak jak mówi generalny dyrektor ochrony środowiska, że oni w ramach jakiegoś tam projektu za trzy lata zaczną weryfikację populacji, tylko to już teraz natychmiast. Druga sprawa, uważam, że większe kompetencje powinien mieć regionalny dyrektor ochrony środowiska w powiązaniu z samorządem lokalnym w takich ekstremalnych przypadkach, bo my ze swoimi mieszkańcami naprawdę mamy bardzo precyzyjną wiedzę, co bytuje na naszych gminach. Nasi leśnicy, nasi myśliwi, nasi nawet zwykli mieszkańcy, bytując na swoich nieruchomościach, naprawdę mają bardzo duże zorientowanie. No, mamy też jeszcze oczywiście zakłady usług leśnych, ludzi, którzy na co dzień pracują w lesie. Oni doskonale wiedzą, bo spotykają na co dzień te groźne drapieżniki, jak się okazuje. Bardzo często to większość, jeszcze jedna rzecz ważna, większość tych drapieżników nie jest jakby socjalizowana z człowiekiem i jakby unika. Natomiast no, tutaj ta interwencyjność państwa i te zmiany, jakby właśnie te, żeby regionalny dyrektor wraz z lokalnym samorządem miał kompetencje, dotyczą tylko tych problemowych osobników. I tu to też ważne podkreślenie, że samorządowcy i myśliwi lokalni nie jesteśmy jakby za tym, żeby w jakiś sposób zorganizowany, nie wiem, ustalić sobie liczbę, że chcemy ostrzelić 200 niedźwiedzi. Nikt w tą stronę nie idzie z nas, samorządowców. My uważamy, że te wszystkie konfliktowe niedźwiedzie, ich jest pewnie kilkanaście, może 20, może 25, no z nimi powinno być zrobiony porządek. Albo je gdzieś przenieść, nie wiem, do jakiegoś rezerwatu, czy jakiegoś miejsca, które zabezpieczy je w określonej przestrzeni, albo po prostu, no, postanowić i jakby odstrzelić, zredukować o te sztuki, bo to jakby Jeśli dzisiaj samica chodzi po miejscowościach i ona co roku czy co dwa lata ma młode i te młode są coraz bardziej przyzwyczajane do człowieka, do zabudowań, no to to będzie generować kolejne problemy. Ja też poddałem taki temat regulacji, która uważam powinna być wprowadzona na wzór modelu skandynawskiego, regulowanie kastrowaniem, czy to samców, czy jakimiś zabiegami w kontekście samic niedźwiedzia. No bo mówi się też, wiele osób podnosi, że jest zwiększona populacja, no i ona się rozwija w sposób niekontrolowany, no więc może w tą stronę pójdźmy, że ileś tam osobników rocznie będzie po prostu jakoś hormonalnie po prostu uregulowanych i to też nie będzie trzeba wtedy, nie wiem, tej redukcji robić przez odstrzał, tylko one naturalnie po prostu, tak jak wiadomo, w świecie żywych ludzi część będzie chorować, umierać, część w ramach jakichś walk, drapieżniki, wiadomo, te młode przez samce są zabijane bardzo często, więc tu taka praktyka pozwoliłaby na pewno no tą populację w jakiś tam sposób trzymać w ryzach, bo tutaj no widzimy gołym okiem, że no nikt nie wie, nikt w zasadzie nie zarządza tą populacją, no bo jeśli Ministerstwo Środowiska mówi, że jest w granicach 100, a minister rolnictwa mówi między 350-400, no to gołym okiem widać, że no nasze państwo w ogóle no nie ma zorientowania w kontekście tej populacji. No to, co powiedziałem, policzyć, zidentyfikować. Tutaj jeszcze oczywiście też powinna powstać procedura, co chodzi o regulacje, jak gdyby, ale to nie politycy, nie ekolodzy, biolodzy, bo mamy takich mnóstwo wspaniałych specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego czy z Uniwersytetu Przyrodniczego z Krakowa, którzy mogliby w swoich jakby wypowiedziach i analizach określić wielkość siedliska danego, jaka jest dla danej liczby niedźwiedzi, żeby nie powodować tych wszystkich problemów, które są na dzisiaj, bo mówi się, no, że one idą za pokarmem. No a dlaczego idą za pokarmem? Zapewne dlatego, bo nie ma tego pokarmu w ich siedlisku naturalnym, tak? Więc tutaj jest tych kilka rozwiązań do wprowadzenia i w moim przekonaniu to nie są trudne ani kosztogenerujące te rozwiązania. No tutaj na dzisiaj jakby już jest w toku budowa tej grupy interwencyjnej, natomiast wiem skądinąd, że są problemy. Pani minister powiedziała, że na dzisiaj mają 4 czy 5 osób chętnych. Koszty tam powstające też są olbrzymie. No, wiecie państwo, jedna obroża telemetryczna to jest kilkanaście tysięcy złotych kosztu, tak? Więc to i mało tego, ta obroża najczęściej w granicach pół roku jej jakby żywot, bo to dzikie zwierzę, ono gdzieś tam się obciera, drapie i bardzo często się te obroże uszkadzają. No cała ta procedura odłowu, nakładania tych obroży, no to wiemy, to nie jest prosta sprawa, no to nie ma tych specjalistów i chętnych do tej w ogóle kontaktu z niedźwiedziem, więc to wymaga naprawdę konkretnego zaangażowania, ale ja też nie uważam, że to jest jakoś bardzo trudne, tylko mówię, no z punktu widzenia Warszawy to jest takie bardzo odległe i takie, nie wiem, może trudne dla nich, natomiast jeśli my byśmy mieli kompetencje jako samorządowcy, na pewno by tą sprawę bardzo szybko rozwiązał.
1: Jeżeli chodzi właśnie o kwestię tych zakładanych obróż, czy ten monitoring, który w planach jest, przyniesie efekty według pana?
0: Powiem tak, te obroże dla mnie są powiedzmy akceptowalne na chwilę, natomiast one w kontekście całości populacji niedźwiedzia w Polsce nic nie wniosą, bo skoro minister rolnictwa mówi, że mamy w granicach 350 do 400 niedźwiedzi, no to ja nie uważam, że będzie wstać organy ochrony środowiska do zmonitorowania wszystkich niedźwiedzi, to po pierwsze, a w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców poszczególnych gmin te obroże nic nie wniosą, bo jakby będziemy wiedzieć, że dany niedźwiedź będzie gdzieś chodził, tak? No ale co ta obroża nam da? No to tylko wiedzę, że to ten konkretny zaatakował człowieka, czy ten konkretny chodził po gminie Bukowsko, czy gminie Zagórz, czy coś. Kto jakby i co z tym niedźwiedziem zrobi? Mamy przykład z gminy Solina, gdzie niedźwiedzie są zaobrożowane. Pan Otawski, generalny dyrektor ochrony środowiska, powiedział, że oni mają wiedzę, bo jest niedźwiedź w gminie Solina, który ma obroże, i oni wiedzą, że ten jeden niedźwiedź robi 40% szkód konfliktowych w gminie Solina. I oni o tym wiedzą. No i skoro to wiedzą, czy korzystają z tej wiedzy? Teraz pytanie retoryczne. I co będzie w przypadku tych 18 obroży, które teraz założę? Co to wniesie do sprawy? Co to wniesie dla bezpieczeństwa moich mieszkańców, mieszkańców moich kolegów? I co to wniesie dla mnie, do realizacji, czy też nie, artykułu 6 ustawy o bezpieczeństwie ludności? Co to wniesie? Nic.
2: Tę część poświęcimy inwestycjom. Zaczniemy od tych drogowych, jakie obecnie są w planach lub w realizacji ze środków gminnych i z Funduszu Rozwoju Dróg.
0: Gmina Bukowsko w roku ubiegłym, w okresie wakacyjnym, złożyła wniosek w naborze, o którym pani wspomniała, czyli Funduszu Rozwoju Dróg. No niestety wniosek gminy Bukowsko znalazł się na liście rezerwowej. No niestety, bo liczyliśmy, że jednak będziemy na tej podstawowej liście, natomiast patrząc na ilości środków, no to ileś tam gmin po prostu, tych, które miały, powiedzmy, punkty większe, bo pewnie drogi bardziej, że tak powiem, były kompatybilne z punktacją tego naboru, otrzymały dofinansowanie. Myśmy, mówiąc uczciwie, czekali, że no, wydarzą się przetargi w gminach, tych, które dostały dofinansowania, i będą oszczędności. Te nasze przypuszczenia legły w gruzach, jak rozpoczął się konflikt w Iranie, bo wiemy, co się stało z cenami ropy naftowej, więc pewnie te oszczędności w tym roku nie wystąpią i ten wniosek nam niestety nie przejdzie, nie znajdzie się na tej liście do dofinansowania. Natomiast my co roku, dzięki no tutaj pracy, bardzo dobrej pracy radnych, tej współpracy rady między sobą, jak i z urzędem, bo tutaj no naprawdę muszę pochwalić radnych gminy Bukowsko, że od wielu lat udaje nam się wiele projektów wspólnie, za wspólną zgodą realizować. Rada gminy zabezpieczyła w budżecie gminy określone środki. My w tej chwili mamy ogłoszony przetarg na remonty częściowe dróg, w zasadzie w większości miejscowości. Kosztorys do przetargu, czyli kosztorys, który znalazł się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opiewa na kwotę 1 700 000 zł, czyli to jest olbrzymia kwota, którą Rada Gminy Bukowsko zabezpieczyła. No i zobaczymy, jaki będzie oczywiście efekt tego przetargu. Liczymy na walkę wykonawców, liczymy na to, że te wartości kosztorysowe spadną, no bo to no jakby zawsze trzeba patrzeć na ten budżet i tak roztropnie wydatkować, żeby później było na inne też inwestycje, które w gminie Bukowsko też toczą się albo będą się toczyły. Więc no tyle na dziś, co chodzi o drogi, aczkolwiek no, wie pani, no, gdzieś tam jest to marzenie, że jednak te oszczędności u pani wojewody powstaną i ta nasza droga, to droga łącząca miejscowość Nadolany i Nowotaniec, znajdzie dofinansowanie, bo tam też jest taki bardzo ważny most w tym projekcie do wyremontowania. No tutaj wartość tej inwestycji, jednej tej drogi, to jest przeszło 2 miliony złotych. No to taki duży wydatek, którego z budżetu gminy no na pewno nie jesteśmy w stanie pokonać.
1: To od kwestii drogowych przejdźmy do kwestii wodno-kanalizacyjnych. Jakie inwestycje związane z tą sferą planowane są w najbliższym czasie? Jakie są obecnie realizowane?
0: No w kontekście gospodarki kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, ostatnimi czasy w gminie Bukowsko no dużo się dzieje. Przede wszystkim no takie historyczne wydarzenie w tym roku miało miejsce. Otóż zaczęliśmy zrzucać ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w Sanoku. Bardzo dobra współpraca z gminą wiejską Sanok, z miastem królewskim Sanok pozwoliła, i te porozumienia podpisane, pozwoliła nam wybudować magistrale kanalizacyjne, wpiąć się do sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wiejskiej, jakby to wszystko uruchomić. Dzisiaj już ścieki są transportowane magistralami z miejscowości Dudyńce i dużej części miejscowości Nadolany. Także to już jakby się zadziało. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni, bo to też takie technicznie dosyć istotne wydarzenie, ale też taka bardzo oczekiwana rzecz w gminie Bukowsko przez mieszkańców, bo długie lata ten temat był gdzieś z boku, jeśli chodzi o priorytety samorządu gminy Bukowsko. Przez te ostatnie lata myśmy bardzo dużo pracowali, co chodzi o dokumentację, pozyskiwanie środków i jakby mamy tego naoczne efekty. Miejscowość Dudyńce to projekt Interreg Polska-Ukraina Next, projekt dofinansowany przez właśnie Unię Europejską dla gminy Bukowsko, ale i dla gminy Rudki na Ukrainie. Wybudowaliśmy kanalizację w miejscowości Dudyńce i w miejscowości Rudki. Na Dolany natomiast to finansowanie z dwóch źródeł, to Polski Ład Inwestycje Strategiczne, uzyskany jeszcze 3 czy 4 lata temu, ale też na Dolanach udało nam się już w tej kadencji samorządu uzyskać dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, którego dysponentem był Urząd Marszałkowski, Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Także to jest kanalizacja. My w tej chwili też, jeśli chodzi o kanalizację, budowa. Jeśli chodzi o dalsze kroki, to projektujemy kanalizację sanitarną w miejscowości Nowotaniec i miejscowość Wolica. I w tym roku jeszcze chcemy nieduży odcinek magistrali kanalizacyjnej wybudować w miejscowości Pobiedno, bo to się łączy znowu z drugą częścią gminy. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę wodną, to poprzednia kadencja była bardzo obfita w te inwestycje. My dzisiaj korzystamy z wody też z Sanoka, też mamy tą współpracę w kontekście wodociągów. Kilka miejscowości, cztery miejscowości zwodociągowaliśmy wodą z miasta Sanoka. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania magistrali wodociągowej do centrum miejscowości Bukowsko z zasileniem szkoły, zespołu szkół w Bukowsku, żłobka tego nowego obiektu przedszkola i Urzędu Gminy Domu Kultury, Ośrodka Zdrowia, czyli tego ścisłego centrum Bukowska w tą wodę. Raz, że tutaj mamy kwestie przeciwpożarowe, ale też i taki rezerwuar wody, bo gmina Bukowska swoje rezerwuary wody ma dosyć takie niestabilne. Przy okresach suszy pojawia się problem z dostępem wody dla mieszkańców. Także dużo się dzieje, ale jeszcze bardzo dużo przed nami. Te projekty, które wszystkie opracowujemy z nadzieją na dofinansowania kolejne, które myślę, że urząd, jeśli będą tylko dostępne, to zdobędzie.
1: Dopytam, o jakie dofinansowania obecnie stara się gmina?
0: W tej chwili pracujemy nad projektami Interreg. Bardzo nam się spodobała współpraca międzynarodowa już od początku poprzedniej kadencji. Bardzo nas to zainteresowało. W tej chwili mamy złożone dwa wnioski z programu Interreg Polska-Ukraina Next, tutaj z zakresu zdrowia publicznego. Czekamy na rozstrzygnięcie. Mamy złożony też wniosek z zakresu turystyki z programu Interreg Polska-Słowacja, kolejny, bo już kilka żeśmy zrealizowali. W tej chwili jesteśmy na etapie też opracowania projektu też polsko-ukraińskiego, znowu z zakresu ochrony środowiska. Także to są te międzynarodowe historie. Natomiast bardzo ważnym takim projektem dla nas jest kwestia turystyki i projekty z tym związane. Już w maju będziemy chcieli ogłosić przetarg na budowę wieży turystycznej na naszym szczycie na górze Tokarnia. To jest projekt realizowany wraz z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj mamy już na to środki, natomiast teraz te procedury zamówień publicznych. Natomiast w powiązaniu z wieżą i tym czerwonym, naszym wspaniałym szlakiem beskidzkim czerwonym, zaaplikowaliśmy o budowę ścieżek rowerowych, które na trzech gminach Besko, Zarszyn i Bukowsko te ścieżki miałyby się połączyć właśnie z czerwonym szlakiem. Turyści mogliby dojechać do czerwonego szlaku i później na ten szczyt Tokarni zobaczyć naszą wieżę widokową, jakby te całe pasmo piękne Pogórza Bukowskiego pooglądać, czy to z wieży, czy po prostu z tego szlaku. Więc o to jakby walczymy. tam już te procedury oceny wniosków są w toku, mocno zaawansowane. Mamy też wraz z 4 gminami złożony wniosek też do Urzędu Marszałkowskiego na działania kulturalne, remonty obiektów. Te 2 zadania, te obiekty kulturalne i ścieżki rowerowe, to jest jak gdyby wynik długiej pracy 4 gmin nad opracowaniem strategii ponadlokalnej, bo to był jak gdyby wymagana taka procedura, ale też wypracowanie takiej wspólnej jak gdyby polityki i wspólnych działań, współpracy gmin. Gmina Bukowsko jest liderem tego porozumienia, tej strategii ponadlokalnej. W tej strategii jest gmina Zarszyn, Besko, Jaśliska i Bukowsko i te 2 wnioski w ślad za tą strategią zostały do Urzędu Marszałkowskiego złożone. No, no jest jak gdyby to bardzo oczekiwane te projekty, jest olbrzymie oczekiwanie wśród samorządów, no bo to są też olbrzymie środki do pozyskania. Oba te wnioski opiewają 15 milionów złotych każdy. No i to też jest tak naprawdę ostatnia dla samorządów tak duża okazja do pozyskania środków europejskich w tej perspektywie, z tego Funduszu Spójności, tak? Także, no oczywiście, idąc dalej, jest dużo pomniejszych projektów, które gmina cały czas poszukuje i jakby realizuje, czy to w Urzędzie Marszałkowskim, czy w Ministerstwie Kultury, czy w innych instytucjach, które jakby organizują konkursy grantów dla samorządów lokalnych. Mój zespół w Urzędzie Gminy w Bukowsku jest naprawdę bardzo aktywny i wszystkie możliwe środki, jakie są na rynku, tak to powiem, jako były przedsiębiorca, możliwe do pozyskania, to my się staramy. No oczywiście też ważnym dzisiaj dla wszystkich samorządów jest ta ustawa o obronie cywilnej, ochronie ludności. Myśmy w tym roku też pozyskali środki na remont magazynów do przetrzymywania wyposażenia w tym kontekście. Tutaj jest zadanie prawie na 1 000 000 zł, także też już jesteśmy w trakcie procedury zamówień publicznych, także naprawdę bardzo dużo się dzieje, dużo nas to czasu i energii kosztuje, ale to jakby jest dla nas też swoiste paliwo do kolejnych pomysłów, kolejnego działania.
1: Dopytam o te projekty skierowane tak społecznie, czyli dla starszych ludzi, młodzieży, dla młodszych. Jakie są realizowane, jakie mają do dyspozycji mieszkańcy?
0: No tutaj jakby od wielu lat w gminie Bukowsko zmieniła się ta polityka, czy też realizacja polityki społecznej. Tutaj dzięki takiemu impulsowi obecnemu starosty Roberta Pieszczocha podjąłem decyzję, żeby wejść w taki projekt pilotażowy i zamienić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na Centrum Usług Społecznych. I dzięki jakby temu dofinansowaniu, temu pilotażowi, no, zaszły duże zmiany. Ten Ośrodek Pomocy Społecznej, dzisiaj Centrum Usług Społecznych, otworzył się do mieszkańców. Nasi pracownicy no, realizują nowe jak gdyby zadania. No, mamy oczywiście też politykę senioralną bardzo rozbudowaną. Mamy klub Senior Plus, który też już od wielu lat działa z powodzeniem. Nasi seniorzy no, są, powiem uczciwie, wspaniali. Jakby uczestniczą w życiu gminy za każdym razem bardzo aktywnie, nawet współtworząc nawet program wielu wydarzeń kulturalnych. Ale też mamy takie usługi, które są nieoczywiste. Otóż w gminie funkcjonuje taki punkt informacyjno-konsultacyjny. Tam przyjmują specjaliści. Nasi mieszkańcy mogą korzystać czy to z logopedy, czy z poradnictwa psychologów. Jakieś problemy, gdy się pojawiają w rodzinach, to tutaj jest takie otwarcie specjalistów, którzy no jakby w związku z tym projektem świadczą usługi. A no mamy też wypożyczalnię sprzętu dla niepełnosprawnych w gminie Bukowsko. No i też jakby zaintonowaliśmy jako gmina Bukowsko realizację tych projektów rządowych różnych, tak? Opieka wytchnieniowa, pomoc sąsiedzka, tych różnych operatorów, Ministerstwo Polityki Społecznej. Dzisiaj dużo tych konkursów i my z tego wszystkiego jakby korzystamy. Mamy też otwarte świetlice takie socjoterapeutyczne dla najmłodszych. Tam mamy te różne działania dla najmłodszych, którzy chcą, czy rodzice chcą, czy po prostu też jest to w okresach tych jesienno-zimowych. Forma też spędzania takiego dobrego spędzania czasu, nie jakby korzystania tylko z tych urządzeń elektronicznych, ale jakiegoś takiego, czy to manualnego, czy bieżąca, nawet prozaiczna pomoc w odrabianiu lekcji, czy w ogóle zapytaniu się, co u ciebie w szkole, że tak powiem, słychać. Także naprawdę sporo się dzieje. Ja się też bardzo cieszę, że tutaj no, nasi mieszkańcy mają tak bogatą ofertę.
1: Na tematach społecznych zakończymy dzisiejszą rozmowę. Marek Wańkowski, wójt gminy Bukowsko, był gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy. Reklama.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Morniny są...
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kilkuset strażaków wciąż dogasza pożar lasu pod Warszawą. Ukraińskie MZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dżokowicz odpadł z French Open. W grze są wciąż Iga Świątek i Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
2: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
3: Oddychać nie można tu było. Ten dym wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
1: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 12-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
4: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
1: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilach. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy. Sprawę nadania imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, to odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełańskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron politycznej sceny. Serb Nowak Dżokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca w zaciętym spotkaniu, które trwało blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek kosztem innej z Polek Magdy Linet. By awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer 1 będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo na drodze stanie Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała swoje wszystkie mecze na mączce, a także turniej w Madrycie, ale pytana, czy czuje się faworytką, odpowiada skromnie.
5: I definitely have a different feeling going into this match.
6: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
1: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00. Mecz Maji Chwalińskiej z Marią Sakari. Spotkanie pokaże Eurosport.

0: Spore zachmurzenie dziś w kraju, więcej przyjaźni na wschodzie, a po południu na zachodzie. Przelotne opady deszczu będą przechodzić z Dolnego Śląska nad centrum, a po południu na wschód kraju. Burze możliwe po południu w centralnym pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. Do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie.
1: Reklama.
2: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: Reklama.
8: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.

95 i 2 FM. Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM. Są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Reklama.

0: Reklama.
1: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik.
4: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy FETESZ, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
1: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
3: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
1: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
4: Zaglądamy do naszego regionu, który obecnie bardzo pogodny, na termometrach w granicach 13 stopni. Na zachmurzenie dzisiejszego dnia możemy nieco narzekać, bo to w granicach 80% i po południu pojawią się również przelotne opady deszczu, mogą to też być burze z deszczem. Obecnie wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 20 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 40. Na barometrach 1013 hektopaskali, biomet obecnie korzystny.
5: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Dzień dobry, melduję się przy mikrofonie Trendy Radia i oficjalnie otwieram naszą wspólną sobotnią audycję. Przed nami fantastyczny dzień, pełen dobrej energii, świetnej muzyki, no i tematów, które idealnie nastroją Was na ten weekend. Słuchajcie nas uważnie, bo przygotowałam dla Was mnóstwo ciekawostek również z naszego regionu, a zaczynamy od solidnej porcji energii, a jak energia, to oczywiście muszą pojawić się odpowiednie hity i takie też właśnie teraz dla Was.

0: strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
1: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Reklama.

Weekendowe świętowanie czas zacząć, a jak sobota, to oczywiście sprawdzamy, kto dzisiaj zbiera życzenia. A lista jest imponująca. Imieniny obchodzą dzisiaj Ferdynand oraz Joanna, Jan, Andrzej, Felix, Bazyli, Żanna, Anastazy, Andronik, Zyndram i Gawin. Wszystkim solenizantom życzymy przede wszystkim uśmiechu, zdrowia, no i samych radiowych hitów w głośnikach. Jeśli znacie jakiegoś Ferdynanda czy Feliksa, łapcie za telefony i składajcie życzenia, a my gramy dalej. Oczywiście u nas dzisiaj nie zabraknie hitów, nie tylko dla solenizantów.

0: Okej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych

0: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
1: Wszechczasów.
0: Dla Ciebie.

Warto dziś na chwilę otworzyć serca, bo kalendarz przypomina nam o wyjątkowym święcie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To idealny moment, aby podziękować wszystkim rodzicom zastępczym za ich ogromną miłość, cierpliwość, bezpieczny dom, który tworzą dla dzieci. To misja, która zmienia świat na lepsze. Wysyłamy mnóstwo ciepła w stronę wszystkich takich rodzin, a w Trendy Radiu wracamy do tego, co również łączy ludzi, do świetnej muzyki. A właśnie taki muzyczny utwór jak One Republic i Lost Somebody przypomina o tym, co najlepsze. I na pewno robi się nam na sercu cieplej.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Uwaga kierowcy, niedawno w Gorlicach doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wypadek miał miejsce niedaleko stadionu sportowego. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym zdarzeniu. Obecnie jeszcze występują utrudnienia na ulicach Sienkiewicza i Dukielskiej. Bądźcie ostrożni, a najlepiej omijajcie ten rejon.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
3: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
4: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
2: Reklama.

Czas na dawkę świetnej muzyki, a przed nami utwór, który dosłownie zmienił bieg historii przemysłu muzycznego. Pod koniec lat 90. Cher wypuściła mega hit Believe. Czy wiedzieliście, że to właśnie ta piosenka jako pierwsza w historii muzyki pop spopularyzowała efekt autotune? Wytwórnia początkowo była przerażona tym zniekształconym głosem i kazała go usunąć, ale Cher twardo postawiła na swoim i powiedziała: po moim trupie. Efekt? Ponad 11 milionów sprzedanych singli i rewolucja w muzyce dance. Więc warto posłuchać. Cher dla Was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
2: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
1: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
3: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
1: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
4: Nous avons actuellement 900...
5: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
1: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie.
6: Sporo informacji w pogodzie o tym, że dzisiaj jest pogodniej, słonecznie i taka pogodna aura zostanie z nami co najmniej do późnego popołudnia, bo wtedy pojawią się większa ilość chmur i przelotne opady deszczu, a jak również przelotne opady burzowe. Na termometrach w granicach 20-21 stopni w najcieplejszym momencie dnia te odczuwalne temperatury 1 do 2 stopnie niżej niż wskazania termometrów. Bo towarzyszy nam dzisiaj nieco mocniejszy wiatr, jego średnia prędkość oscyluje w granicach 20-25 km na godzinę, a w porywach wzrasta do 40-45. Jaka najbliższa noc? Pochmurna i z przelotnymi właśnie opadami. Jutrzejszego dnia będzie się rozpogadzać na termometrach w granicach 20 stopni, ale wciąż jeszcze kilka kropli przelotnego opadu deszczu może się w regionie pojawić i trochę pod takim znakiem przelotnych opadów deszczu będzie upływał nam nadchodzący tydzień, bo na dzisiaj synoptycy przewidują na niemal każdy dzień właśnie przelotne opady deszczu.
0: Reklama.
7: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Mam teraz wiadomość dla wszystkich smakoszy. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. To warzywo, bez którego trudno wyobrazić sobie polski obiad, ale czy wiecie, że jako pierwszy w kosmosie został wyhodowany właśnie ziemniak? Miało to miejsce w 1995 roku na pokładzie promu Columbia. Niezależnie od tego, czy wolicie je w formie frytek, pire czy z ogniska, życzę Wam dzisiaj pysznego dnia, a apetyt na dobre brzmienie zaspokoimy już teraz i dla Was właśnie Dua Lipa Dance the Night.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama. Trend Weekend w Trend Radio.
3: Krośnieńskie juwenalia wciąż trwają. Za nami koncertowa część tegorocznych juwenaliów. Muzyczną temperaturę wczorajszego wieczoru rozkręcał, podkręcał zespół Eter. Formacja zaprezentowała potężne brzmienie i energiczne riffy. Ich występ przygotowywał studentów na dalszą część nocy. Z zespołem rozmawiała nasza reporterka.
4: Wróciliśmy do Krosna po 3 latach. Fenomenalny koncert, bardzo dobrze nam się grało. Lubimy tu wracać. My tutaj jesteśmy, to jest... nasze miejsce. Cudownie jest to widzieć tych ludzi i gdzieś tam taką retrospekcję sobie zrobić na żywo troszkę. To wydaliśmy płytę debiutancką teraz, płyta Rock and Roll Party Club. Zapraszamy do kupna oczywiście, można ją kupić na koncertach, pisząc do nas w DM-ach, w wiadomościach prywatnych. Koncerty się zbliżają, lipiec mamy obfity, będziemy grać lokalnie, będziemy grać w Dębicy. Wszystko

0: tego multum sytuacji takich rock'n'rollowych, niecodziennych, zabawnych. Mam wrażenie, że trochę działamy jak magnes na takie sytuacje, no, humorystyczne. Nie wiem, czy to właśnie przez to, jakie mam podejście do życia, przez te teksty, ale często jest tak, że to trochę działa na zasadzie takiego, wiesz, koła, że to się wszystko jakoś tak zazębia ze sobą, że piszesz takie teksty, a później takie sytuacje ci się przytrafiają i później znowu o tym piszesz w tekstach. I tak to się kręci.
1: Koncerty przyciągnęły tłumy mieszkańców Krosna, a jeszcze dzisiejszego dnia o godzinie 18 dalsza część Dobrej Zabawy. Tym razem zagra DJ Kusy.

0: A teraz ważna informacja, szczególnie dla najmłodszych, bo już jutro w Brzozowie odbędzie się Gminny Dzień Dziecka. W programie m.in. występy artystyczne dzieci i młodzieży, koncerty i pokazy taneczne, animacje oraz zabawy dla najmłodszych, żywe maskotki, Bing i Luigi, malowanie twarzy i kolorowe atrakcje, dmuchańce i strefa zabaw, wielki finał z proszkami Holi. A o szczegółach Nina Ścibor, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w Brzozowie.
1: Amfiteatr zmieni się w miejsce pełne muzyki, kolorów, zabawy dla całych rodzin, a w programie mamy przygotowane mnóstwo atrakcji, m.in. występy artystyczne młodych mieszkańców, animacje, dmuchańce darmowe, żywe maskotki, gigarobot, malowanie twarzy, a także wielki finał z proszkami Holi. Także tych atrakcji mamy przygotowanych

0: Mnóstwo, będzie także bogata oferta gastronomiczna dla dzieci, także zapraszamy wszystkich naszych młodych mieszkańców wraz z rodzicami, ale także gości przyjezdnych do wspólnego świętowania Gminnego Dnia Dziecka.
1: Start o godzinie 14 w Amfiteatrze w Brzozowie.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: Reklama.

Rozkręca się dzień, a my w Trend Radio rozkręcamy obroty do maksimum. Mam dla Was absolutny numer jeden, który nie pozwala spokojnie usiedzieć w miejscu, niezależnie od tego, czy właśnie sprzątacie, gotujecie obiad, czy po prostu relaksujecie się na kanapie, a może jeszcze jesteście w pracy. Podkręćcie radio głośniej, niech te pozytywne wibracje poniosą Was przez resztę dnia, a my będziemy Wam towarzyszyć z najlepszą muzyką w regionie.

0: forever.
1: Rozpoczął się już sezon prac polowych i każdego roku policja odnotowuje zdarzenia dotyczące wypadków losowych, których rolnicy wykonujący prace polowe bądź przemieszczający się z miejsca na miejsce doznają ciężkich urazów lub poważnych uszkodzeń ciała. Nierzadko dochodzi również do wypadków śmiertelnych. Na co zwrócić uwagę podczas prac polowych? O tym Anna Oleniacz, Komenda Powiatowa Policji w Sanoku.
2: Proszę zwrócić uwagę na to, żeby nie wykonywać takich prac po zmroku, w godzinach wieczornych, ponieważ raz, że jest ograniczona widoczność. Druga rzecz, no też czujemy się jakby ponaglani przez coraz bardziej zapadający zmrok, do tego, żeby jak najszybciej wykonać tą pracę i wrócić do domu. No pośpiech nie jest dobrym doradcą. Tu nigdy nie wiemy, co nas może spotkać. Druga ważna rzecz, żeby zawsze ze sobą wziąć kogoś drugiego, żeby nie jechać tego typu sprzętem w las samodzielnie przez jedną osobę, no bo w razie, gdyby coś się stało, nawet nie będzie drugiej osoby, która mogłaby powiadomić służby ratunkowe, które mogłyby udzielić pomocy.
1: Policja przypomina także, że bardzo ważna jest ostrożność i przede wszystkim przestrzeganie zasad BHP. Kochani, uważajcie na siebie, pamiętajcie, przezorny, zawsze ubezpieczony. Podwójna ostrożność nigdy nie zaszkodzi.
3: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture. Yes!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
2: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
1: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
3: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
4: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
3: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
1: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
5: Spoglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Obecnie pogodnie na termometrach w granicach 17 stopni, na barometrach natomiast wciąż w granicach 1013 hektopaskali. Biometr nadal jeszcze jest korzystny. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 20 km na godzinę. Najbliższe godziny to również sporo pochmurnego nieba będzie i również będą przelotne opady deszczu i burze. Te mają się pojawić po godzinie 16. Najbliższa noc pochmurna z przelotnymi opadami, a jutrzejszego dnia do 20 stopni sporo rozpogodzeń, ale jeszcze kilka kropli przelotnego opadu deszczu może się w regionie pojawić.
6: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
11: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.
14: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
0: Wszechczasów.
14: Dla Ciebie.

Gdziekolwiek dzisiaj jesteście i cokolwiek robicie, pamiętajcie, że Trendy Radio możecie mieć zawsze pod ręką. Gorąco zapraszam Was na naszą stronę trendyradio.pl. Znajdziecie tam najnowsze relacje z różnych wydarzeń, w których bierzemy udział, a także wygodny player. Jeśli wolicie aplikacje mobilne, szukajcie nas na naszej dedykowanej apce, a dla tych, którzy ruszają właśnie w drogę po drogach Podkarpacia czy Małopolski, pamiętajcie, że usłyszycie nas również bezpośrednio w aplikacji Janosik. Jedźcie bezpiecznie, no i nie zapominajcie słuchać Trendy Radia.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Nadchodzi najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku dla wszystkich najmłodszych mieszkańców naszego regionu. To też o właśnie takich wydarzeniach z tymi najmłodszymi mieszkańcami dzisiaj Trendy Radio mówimy. A teraz do mieszkańców Krosna i okolicy, bo już jutro stadion w Turaszówce zmieni się w baśniową krainę pełną radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. Wszystko to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Główną atrakcją tegorocznego święta będzie interaktywne miasteczko Pana Kleksa z animatorami. Na uczestników czekać będzie wyjątkowe spotkanie z postaciami znanymi z kultowej akademii, a imprezę uświetnią swoją obecnością goście specjalni. Tak Mateusz z Akademii Pana Kleksa. Co jeszcze znajdzie się w programie, o tym pracownica Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie.
1: Na uczestników czeka również mnóstwo atrakcji. Są to dmuchańce, strefa z wyjątkowymi maskotkami, byk rodeo, symulator jazdy, turniej piłki nożnej oraz wiele konkursów i zabaw dla dzieci. Nie zabraknie również kreatywnych warsztatów cukierniczych prowadzonych przez panią Barbarę Budę, mistrzynię tortów 3D. Dzieci będą mogły samodzielnie ozdabiać ciasteczka i poczuć się jak prawdziwi cukiernicy. Przygotowaliśmy też fantastyczne nagrody główne. Będzie to m.in. lot szybowcem, rejs jachtem z noclegiem oraz pobyt w hotelowym spa. Także będzie to dzień pełen radości, uśmiechu i niezapomnianych emocji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.
0: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 20.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
3: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka 32. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama. Tak gra Trend Radio.

Mamy sobotę, czyli weekend w pełni, ale spójrzcie na kalendarz, bo przed nami przecież wielkimi krokami zbliża się Boże Ciało w czwartek, a to oznacza dla wielu z Was szansę na genialny, długi weekend. Trzeba tylko dobrze zaplanować urlop na piątek, żeby już teraz wprowadzić Was w ten urlopowy, beztroski klimat. Mam dla Was prawdziwie letni hit. Poczujcie słońce w głośnikach, Mr. President i Coco Jumbo. No i do przodu, nie?

Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Reklama.

0: Dzisiaj w Trendy Radia mówimy o tym, co dzieje się w naszym regionie, a tych wydarzeń w regionie cała masa, szczególnie jutrzejszego dnia. Jutro również w skansenie archeologicznym w Trzcinicy odbędzie się Festiwal Europejskich Korzeni. Goście mogą zwiedzać wystawę stałą, park archeologiczny, grodzisko Wały Królewskie oraz wejść na wieżę widokową. W wiosce z epoki brązu zaplanowano m.in. prezentacje krzemieniarskie i warsztaty ceramiczne. Z kolei w osadzie wczesno-średniowiecznej uczestnicy zobaczą pojedynki wojów, pokazy kowalstwa, odlewania z brązu, tkactwa czy sokolnictwa, a także spróbują pisania głakolicą w skryptorium. Od południa na placu festiwalowym dostępne będą również warsztaty łucznicze. A o szczegółach Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
1: W tym wyjątkowym miejscu w skansenie będą Państwo mogli zobaczyć rekonstrukcje historyczne związane z okresem wczesnego średniowiecza oraz epoką brązu. Odbędą się warsztaty i pokazy. Dla najmłodszych zorganizowaliśmy specjalną strefę. Będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach budowania z klocków, co myślę zainteresuje nie tylko tych małych, ale także i tych większych. Odbędą się zajęcia w salce małego odkrywcy. Przygotowaliśmy również blok takich wydarzeń specjalnych. Odbędą się m.in. pokazy sokolnicze, pokazy pojedynków wojów, pokazy cięć bronią białą. Odbędzie się również finał konkursu plastycznego Moja Karpacka Troja.
0: Start wydarzenia o godzinie 9:00.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
2: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
1: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
3: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
4: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
1: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
5: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. Na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
1: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.

Trendy Radio, czas na absolutną świeżość i nowość, która idealnie podkręci sobotni klimat. Przed Wami wspólny utwór od Selena Gomez i Benego Blanco, The Feeling We Kept. Ten numer to nie tylko murowany hit, ale też owoc ich prawdziwej życiowej miłości. Zanim Benny Blanco został partnerem Seleny, przez lata stał w cieniu jako jeden z największych producentów muzycznych na świecie. To on napisał i wyprodukował takie gigantyczne hity jak Diamonds dla Rihanny czy Move in the Right Direction grupy Gossip. Z kolei sama Selena, mimo ogromnego sukcesu muzycznego i aktorskiego, głośno przyznaje w wywiadach, że tworzenie muzyki z ukochaną osobą w domowym studio było najbardziej bezstresowym doświadczeniem w jej całej karierze. Posłuchajcie, jak brzmi ta niesamowita chemia i idealne, nowoczesne brzmienie. To nasza premiera na dzisiaj.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka 32.
2: Reklama.
3: Trendy Radio.
4: To trendy hity.
3: Wszechczasów.

0: Trendy Radio. Przenosimy się teraz do gminy Jodłowa, która prowadzi wiele inwestycji. Jedną z nich jest budowa trzech nowych placów zabaw. Place zabaw mają powstać w trzech miejscowościach na terenie gminy. Jodłowa Górna, Jodłowa Dolna oraz Wisowa. A o szczegółach Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
1: Gmina Jodłowa prowadzi wiele inwestycji. Dzisiaj jednak chciałbym skupić się na inwestycjach, które pozwalają mieszkańcom spędzić wolny czas w przestrzeni gminnej. Zależy nam, aby głównie dzieciom zapewnić przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Dlatego obecnie razem ze swoimi współpracownikami zajmujemy się budową nowych placów zabaw na terenie gminy Jodłowa, ponieważ potrzebujemy takich obiektów, w których dzieci będą mogły bezpiecznie spędzić czas. Obecnie zakończyliśmy 3 przetargi na przebudowę 3 placów zabaw. Nowe place zabaw mają powstać przy wieży. Jeden z nich ma powstać przy wieży widokowej, drugi przy szkole podstawowej nr 2 w Jodłowej Górnej, a trzeci ma powstać przy Wiejskim Domu Kultury w Jodłowej Dolnej.
0: Gmina Jodłowa na to zadanie otrzymała za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Liwocz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 315 tysięcy złotych.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie. Brzozowie.

Przed nami kolejny muzyczny sztos. Czy wiedzieliście, że utwór Baby One More Time, który podbił świat w wykonaniu Britney Spears, został pierwotnie napisany dla grupy TLC? Dziewczyny jednak odrzuciły tę piosenkę, bo uznały, że tekst do nich nie pasuje. Ostatecznie trafiła do rąk nastoletniej Britney i resztę historii już znacie. Posłuchajmy tego ponadczasowego hitu na antenie Trendy Radia, no i wykorzystajmy tę okazję, żeby trochę powspominać takie bardzo młodzieńcze lata.

0: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Zaglądamy teraz do Libuszy, bo tutaj podpisano umowę na przebudowę mostu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejącego drewnianego mostu oraz budowę nowego obiektu o konstrukcji żelbetowej. Zakończenie robót zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 3,4 miliona złotych, a o szczegółach Mirosław Walung, starosta powiatu gorlickiego.
1: Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego mostu, rozbudowę jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy. Przebudowane zostaną również odcinki drogi prowadzące do mostu. Ta inwestycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców, ponieważ dotychczasowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i ze względów bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu. Podjęliśmy już jako zarząd powiatu gorlickiego wcześniej plany realizacji tego przedsięwzięcia, poprzedzając pracami nad projektem, widząc, że stan techniczny jest coraz gorszy tego obiektu.
0: Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych powiatu gorlickiego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
2: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
1: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
1: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych Łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.

0: Zaglądamy do naszego regionu. Ten z większym zachmurzeniem i więcej tych chmur będzie również dzisiaj z nami po południu, bo pojawi się również przelotny opad deszczu. Miejscami mogą to być opady burzowe. Na termometrach natomiast w granicach 20-21 stopni, na barometrach 1013 hektopaskali. Biometr niestety jest już niekorzystny. Najbliższa noc z dużym zachmurzeniem, z opadami deszczu. Więcej rozpogodzeń jutrzejszego dnia. Jutro zachmurzenie na poziomie 75%. Pojawi się sporo słońca i kilka kropli przelotnego opadu deszczu również może się pojawić. Jutro na termometrach do 20 stopni Celsjusza.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

0: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: Trendy radio.
5: Wybijamy
6: trendy brzmienie
5: wszechczasów
6: dla Ciebie.

Weekend to czas na totalny luz, więc mam dla was krótką ciekawostkę i mały żart na poprawę humoru. Czy wiecie, że leniwce potrafią wstrzymać oddech pod wodą dłużej niż delfiny? Nawet do 40 minut. To się nazywa prawdziwy weekendowy relaks. A skoro o odpoczynku mowa, dlaczego bębny nie lubią weekendów? Bo w sobotę i niedzielę wszyscy chcą w nie walić. My nikogo bić nie będziemy, ale w ten hit uderzamy z całą mocą. Słuchajcie tego, ATB 9 PM.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.

0: Dzisiaj dużo informacji, jak będzie świętowany Dzień Dziecka w naszym regionie. No to teraz też zaglądamy do gminy Nowy Żmigród, gdzie Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna zapraszają wszystkie dzieci, rodziców oraz całe rodziny do wspólnego świętowania. Gminny Dzień Dziecka odbędzie się jutro na Żmigrodzkim Rynku. Dla uczestników przygotowano gry, warsztaty, kreatywne animacje, pokazy i zabawy z wielkimi bańkami oraz wiele innych atrakcji. Zaprasza Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.
1: Będą animacje rodzinne, mamy w tym gry, wielkopolskie.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
9: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
10: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.

0: A teraz w Trendy Radio Podkarpacka KAS zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących systemu elektronicznego nadzoru transportowego w zakresie przewozu odzieży i obuwia. Szkolenie skierowane jest do MŚP, firm transportowych, spedytorów, pracowników logistyki i wszystkich osób realizujących przewozy odzieży i obuwia objęte systemem SENT, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
1: Szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się 28 maja w godzinach od 13 do 14.30 w pierwszym Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Odbędzie się także szkolenie online 2 czerwca, również między 13 a 14.30. Link do tego szkolenia będzie dostępny na stronie PIP Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Przy dużym zainteresowaniu nie są wykluczone dodatkowe szkolenia w innych terminach lub w innej lokalizacji. Bieżące informacje w tym zakresie będą dostępne na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Szkolenia są bezpłatne, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
0: Szkolenia są bezpłatne.

Mój czas przy mikrofonie na dziś dobiega końca, ale to absolutnie nie oznacza końca dobrej zabawy z Trendy Radiem. Zostajecie w najlepszych rękach. Już teraz zachęcam Was, żebyście nie zmieniali fali, bo po południu i wieczorem czekają na Was legendarne retro hity, które idealnie nastroją Was na wieczór. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas i już nie mogę się doczekać na nasze jutrzejsze spotkanie. Tak więc do usłyszenia już jutro. Pa, pa!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
2: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
1: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga nad Morskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
3: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu wyjść. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
1: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
4: W regionie ciepło, ale sporo pochmurnego nieba i również przelotne opady deszczu. To będzie nasza rzeczywistość na dzisiejsze popołudnie i również noc. Pochmurna i z opadami deszczu. Na termometrach w granicach 20 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13 kreski. Jutro termometry w regionie będą pokazywać 20 stopni. Wieje dzisiaj z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 25 km na godzinę. Jutro podobny kierunek wiatru, nieco mniejsza prędkość do 18 km na godzinę. Biometr dzisiaj niestety niekorzystny.

0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM. Są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Reklama.

0: Nights.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył. Zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star, zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
8: Na pogodowych mapach regionu spore zachmurzenie to przekracza niemal 98%. To oznacza nic innego jak fakt, że wciąż będą towarzyszyć nam przelotne opady deszczu i dzisiejszej nocy tych opadów będzie więcej. Na termometrach w granicach 17 stopni, noc z temperaturami 13 kresek, jutro do 20 stopni i wciąż mogą zdarzać się przelotne opady deszczu. Na barometrach 1011 hektopaskali, biometr mamy niekorzystny, podobnie będzie również jutrzejszego dnia.
9: Reklama. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
10: Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio.
11: Let's go, girls.

0: spent together is more precious than a diamond. So right.
1: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy dzień rodzicielstwa zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
2: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
1: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
3: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
1: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30. A dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.

0: Pochmurno i deszczowo, takie podsumowanie dzisiejszego sobotniego popołudnia. Wieczór i noc również z dużą ilością chmur i przelotne opady deszczu. Więcej rozpogodzeń jutro, ale wciąż miejscami kilka kropli przelotnego opadu deszczu może się zdarzyć. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 25 km na godzinę. Biometr dzisiejszego dnia jest niestety niekorzystny. Jutrzejszego dnia na barometrach 1011 hektopaskali, podobnie do wskazań dzisiejszych barometrów, i niestety również jeszcze biometr będzie niekorzystny.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
9: Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. To 18. finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
2: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
1: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
3: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
1: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
3: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
1: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
4: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
5: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
2: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i baletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
1: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
6: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiejszy wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu, dużo chmur. Więcej rozpogodzeń będzie, ale dopiero jutrzejszego dnia. Wciąż jednak mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. Nocą na termometrach w granicach 13 kresek jutrzejszego dnia termometry w regionie wskazywać będą do 20 stopni. Nadal będzie towarzyszył nam wiatr z kierunku północno-zachodniego, który wiał będzie ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Na barometrach 1011 hektopaskali. Biometr jutrzejszego dnia niestety wciąż niekorzystny.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
3: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Kolejny weekend, minęła godzina 17, a ja, Łukasz Michnal, mówię Wam serdeczne słowa powitania i zapraszam na 623 wydanie Retrolisty w Trend Radio. Są tacy, którzy przez cały tydzień czekają z niecierpliwością, jak ułoży się właśnie notowanie. Dzisiaj do godziny 20 zdradzimy wszystkie szczegóły, będą propozycje, będzie 30 hitów, na które też będziecie mogli oddawać za chwileczkę głosy. No i są też wyloty. Meg Rayleigh, Every Time We Touch i Pandora, Trust Me. Tak zaczynamy.
5: Wyloty.

0: 105 i 2 FM.
1: Te gorsze informacje na samym początku spotkania z Retrolistą, a więc wyloty zagrane. Teraz już z górki, chociaż no, z pewnością nie wszyscy będą zadowoleni, bo przecież w gronie tych 30 hitów są też i przeboje, które niestety spadają. Ale są i też takie, które uzupełniają niedobory w 623 zestawieniu, jak Belinda Carlisle. La Luna to dzisiaj numer, który debiutuje w 623 zestawieniu Retrolisty. 30.

0: Prove Your Love, Fun Factory na 29, awans 30. ATC, czyli propozycja sprzed tygodnia, numer YOY już wskakuje do 30. To zdecydowanie wyżej notowana propozycja, którą obdarzyliście swoimi głosami przed tygodniem.
1: 29.
2: W górę.

0: zawsze trendy hity. Trendy radio.
1: To Unlimited, The Real Thing, za chwileczkę na naszej antenie, miejsce numer 27. No i jest nieźle z tym utworem, wprawdzie dwa oczka do góry, ale zawsze awans to awans.
2: 27.
3: W górę.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Zanim miejsce 26, zanim zdradzę Wam, kto na tej pozycji dzisiaj jest, to oczywiście pamiętajcie, że już możecie głosować pod numer 7148, wysyłajcie SMS-y o treści trl.r, potem wpisujcie wykonawcę i tytuł utworu. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a dzięki temu możecie układać razem z nami retrolistę, no i też cieszyć się muzyką sprzed lat. Chociażby taką jak ta Backstreet Boys, Get Down. Chłopaki spadają dzisiaj z 21 na 26.
2: 26
3: w dół.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Kolejny boys band z tamtych lat na antenie Trend Radia da o sobie znać. Take That, Relight My Fire. To miejsce 25.
0: W górę.

0: No, było ciekawie w ostatnim czasie, jeśli chodzi o retrolistę. Proszę bardzo, z 19 spadek na miejsce numer 24 odnotowała Sandra Around My Heart. A teraz 23 lokata i Papa Dance. Pocztówka z wakacji.
1: 23. W górę.

0: Również w gronie spadkowiczów dzisiaj grupa Basic Element, Leave It Behind, spada o dwa oczka w dół. Niebawem jeszcze jeden utwór, a później słyszymy się w kolejnej dziesiątce hitów retrolisty numer 623.
1: 22
2: w dół.

0: Trendy Radio. Trendy hity dla ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
1: 21 w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki wielkiego szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
2: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
3: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
4: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
3: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
1: Maja Chwalińska, mecz o ćwierćfinał, zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
5: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
1: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
6: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
1: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Każdą niedzielę po 17 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
13: DJ Bobo Eiffel It z 16 spada na 21. No i proszę bardzo, obiecana kolejna dziesiątka hitów, którą otwiera tym razem Elvis Presley, In the Ghetto.
14: 20.

0: 24/7 Friday Night. Oj, to był hicior i dalej ma swoich fanów. O czym świadczyć może awans miejsca 23 na 19. A co przed nami? Na 18 miejscu zagramy Intermission i Lori Glory Give Peace a Chance. Na 17 pojawi się Atomic Kitten z utworem Hall Again, a następnie La Strada. To był błąd.
1: 19.
2: W górę.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: No, myślę, że błędu nie popełnili ci, którzy oddali głos właśnie na Lastradę. Hit polski, który już zdecydowanie wyżej w tym 623 zestawieniu retro listy. No to dobrze, Lastrada była grana u nas na antenie Trend Radio na 101.995.2 FM przed chwileczką, a teraz The Sound Lovers Surrender, spadek z 11.
2: 15. W górę.

0: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama. Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Because I Love You, Stevie B, 14 lokata. Co dalej w tym notowaniu? Na 13 pozycji F.R. David, Words Don't Come Easy.
2: 14.
3: W górę.

0: Kto słuchał oczywiście uważnie poranków Trendy Start, ten wie, że w tym roku no, wyjątkowy koncert i w zasadzie zamknięcie pewnego rozdziału, jeśli chodzi o twórczość Andre Tannenbergera. ATB i polska trasa koncertowa wisi w powietrzu, również na liście stolica Podkarpacia. To jak w Rzeszowie pojawi nam się ATB. No a jeśli chodzi o tego artystę, to pamiętajcie, że on też był odpowiedzialny za ten oto projekt, który na miejscu numer 12 pojawia się w tym momencie. My Love Is Hot i Sequential One.
1: 12.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Pędzimy do Szwecji, bynajmniej nie do szwedzkiego sklepu z meblami, ale do muzycznych wspomnień, tak, bo przecież ABBA teraz pojawia się na naszej antenie. Fernando i miejsce numer 8.
0: 11.
2: W dół.

0: Słuchasz twojego radia, Trendy Radia.
1: Przychodzi moment, kiedy spoglądam sobie również do naszej strefy z propozycjami. Trzy utwory, jak to zwykle bywa w tym programie. Na pierwszy ogień poddaję waszej opinii ten oto przebój Dreamer, Live and Joy.
2: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
2: Posiłki zimne, posiłki gorące.
1: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
1: Świadkowie mówią, że go znają od dłuższego czasu, stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przybywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu, takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
2: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
1: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
4: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. To jakąś formułę na pewno znajdziemy.
1: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii.

0: Jutro od 19 do 24 stopni, najchłodniej na północy Polski, a najcieplej na zachodzie. Niebo przeważnie zachmurzone, choć na zachodzie będzie pogodnie i nie powinno padać, to na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Eksperci też przypominają, w lasach jest susza, należy szczególnie uważać.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Tak, moi drodzy, to jest kolejna dziesiątka hitów już, proszę bardzo. Na 10:00 Sash, Encore une fois. A teraz 9:e miejsce, to już nieco inny styl muzyczny, ale jakże przyjemny i jakże zapamiętany przez naszych radiosłuchaczy. Freestyle Project, Wanna Be Your Lover. 9.

No tak szybko nam płynie dzisiaj ten czas. Już proszę, jesteśmy przy numerze 8. JK, You and I spada z miejsca trzeciego. I co robimy z tym utworem? W górę, w dół? Oto jest pytanie. 8.

0: Zanim miejsce siódme, to jeszcze przypomnienie o tym, że cały czas możecie głosować, wysyłając SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. No, jak już zagłosujecie, to też dajcie głośniej radioodbiorniki, zwłaszcza jeśli lubicie ten utwór. Show Me Love, Robin S. na pozycji numer 7, a później Two Brothers on the Fourth Floor i Wonderful Feeling.
1: 7.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Startujemy z odliczaniem pierwszej piątki 623 notowania programu Retrolista. Do 20 wszystko będzie jasne. Do 20 poznamy zwycięzcę tegoż premierowego notowania. No a kto w gronie pięciu najważniejszych hitów, bo tak można nazwać tę pierwszą piątkę? No zanim podium, to na piątym The Verve, Bittersweet Symphony i na czwartej pozycji Vanessa Carlton z przebojem A Thousand Miles. 5.

0: Reklama. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: 4
1: W górę.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Muzyczne wspomnienie lat 90., 80. Czasami zahaczymy już o klimaty po roku 2000. No a teraz właśnie znów cofniemy się do szalonych lat 90., jakże popularnych też w naszych czasach. Real McCoy, Runaway. To propozycja numer 3.
2: Propozycje.

0: Wieczór wspomnień na antenie Trendy Radia. Tak, gramy na 101.9, 95.2 FM, a przed nami już podium, strefa medalowa. No i powiem wam szczerze, tak idealnie numer 3 dzisiaj, bo to też przecież pamiętny sportowy akcent. Eye of the Tiger, Survivor. Awans z piątego.
1: Trzy.
2: W górę.

No, proszę, dzisiaj Kaoma i Lambada z czwartego wędruje na miejsce numer dwa. Takim oto sposobem srebro dzisiaj przypada temu właśnie utworowi, który, no, mam nadzieję, też przypomni wam fajne lata, zwłaszcza, że przecież to właśnie nagranie można zaliczyć do wakacyjnych hitów. Dwa.

0: I przychodzi ten moment, przychodzi ten czas, kiedy już ogłaszam zwycięzca, w zasadzie zwyciężczynię, bo jest to Elize z przebojem Mła Lolita, utwór numer jeden do zagrania. No i jeśli chodzi o pozycję lidera, tutaj nic nam się w ciągu tego tygodnia nie zmieniło.
1: Jeden.

Proszę bardzo, francuski akcent, tak na wielkim finale retrolisty numer 623. Pierwsza trójka, Survivor Eye of the Tiger, z piątego awans na trzecie, na pozycji numer 2 awans czwartego Kaomalia i Lambada i numerem 1 Elize Moi Lolita. No a ja już dziękuję wam serdecznie za uwagę, dzięki za wasze głosy, no i też kłaniam się nisko, Łukasz Michnal, do następnej retro.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Największe w Polsce targi książki jeszcze do jutra w Warszawie. Z powodu suszy pierwsze gminy apelują o oszczędzanie wody. Znamy już rywalki obu naszych tenisistek w czwartej rundzie French Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tysiące osób uczestniczy w organizowanych w Warszawie międzynarodowych targach książki. Zarówno dla autorów, jak i wydawców książek targi to okazja do porozmawiania twarzą w twarz z czytelnikami, mówi Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński i spółka.
2: Dla nas targi to jest taki moment, kiedy my możemy tak naocznie zobaczyć, dla kogo my te książki każdego dnia, mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy. Dlatego, że przez prawie 365 dni w roku rozpędzamy ogromną machinę wydawniczą, ale my widzimy ludzi w mediach społecznościowych, widzimy cyferki, widzimy topki, a tutaj nagle widzimy czytelnika, który staje przed naszą półką pełną nowości. Widzimy, jak szuka książek, które książki bierze, które odkłada.
1: Targi potrwają do jutra. Organizatorzy zapewnili ponad 1500 wydarzeń zrzeszających czytelników i wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś minister obrony podpisał kolejne umowy w ramach programu SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego. Żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
1: Informacje o umowie skomentował także premier w mediach społecznościowych. Cytat: meldunek z ostatniej chwili, 29 umów na 79 miliardów, wszystko w polskich firmach. To właśnie SAFE, mam nadzieję, że wreszcie dotarło to do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Dwie podkieleckie gminy apelują o oszczędzanie wody przez suszę. Władze Morawicy i Chęcin w Świętokrzyskiem proszą, by mieszkańcy ograniczyli podlewanie trawników, ogródków i napełnianie basenów. Francuska Diane Paris będzie w poniedziałek rywalką Mai Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Polka awansowała dziś do czwartej rundy, wygrała z Greczynką Marią Sakkari. W czwartej rundzie jest też Iga Świątek, zagra jutro o 11:00 z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Reklama.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu. Reklama.
0: Trendy Radio.
6: Trendy Radio.
7: To trendy hity.
8: Wszechczasów.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych

0: Sponsorów imprez.
1: Ostatnia sobota maja, coraz bliżej lato i przedwakacyjny klimat. Tame Impala i Dracula, a za moment również nowy hit Zaukaria. Zaczynamy Trendy Party. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Od razu. I głowa, i nogi, i wszystko się buja samo. Bowser Magnetic, czyli przenieśliśmy się na zachód. A teraz doskonale wam znane połączenie Ameryki i Wielkiej Brytanii. Bibi Rexha i Faithless. New Religion.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: jak na naszej antenie, mocno i klimatycznie, a po 21 będą czekać Was dwie nowości, z czego jedna z Polski. A teraz z kolei będzie piosenka, którą wszyscy śpiewają, chociaż mało kto zna tekst. Bo tak właśnie brzmi Jolly Garçon.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
2: Wszechczasów dla Ciebie.

0: Wiralowy hicior od Bambi i Angleosi przerobiony na język angielski. Eli Ox i Hard Sped Up. Równo 2 lata temu prezentowałem to premierowo. A po 21 zaczniemy od nowej propozycji od Klasa, ale będzie też duet Calvi Remy. A teraz też możecie śmiało podkręcić, bo przed wami Remedy i Manuel.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Weekendowy nastrój w Trendy razem z dobrze znanymi imprezówkami, ale też i świeżynkami za niedługo. A będzie ich łącznie 3, bo ponoć do 3 razy sztuka. A tymczasem Erika i Gabri Ponte, I Don't Know. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy Radio, wybijamy
3: trendy brzmienie
2: wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla Ciebie.

zeszłym tygodniu po raz pierwszy na naszej antenie. Slovenka. Wysokie tempo, ale przed nami propozycja. Soul White to nowość od Klasa, która jeszcze podkręci dotychczasowe tempo. Odpalamy.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: widać, to płynie. A my dopływamy do kolejnej nowości. Kojarzycie duet Calvi Remy? Explosion, wiadomo. A kojarzycie Die? Niedawno nagrała polską wiksę z Kizem. No i teraz połączenie Calvi Remy i Dia. Co może z tego wyjść? A cyje to konie. Odświeżają i dosłownie wjeżdżają z kopyta w te nadchodzące wakacje. Zróbcie głośniej.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy i ja. My.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ten numer potrafi przywołać naprawdę niezłe imprezowe wspomnienia. A teraz z kolei nie wspominkowo, a nowościowo. Musimy się wyrobić, obiecałem 3 premiery, więc tak właśnie gramy. Polska scena producentów, Pawcio i Amor.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Kolejna godzina w sobotni wieczór to kolejny zlepek najlepszych imprezowych hitów. Co by wam tu zagrać? O, The Weeknd, Getaway i Body and Soul na przykład. Przed nami jeszcze dwie godziny. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Secret Land. Mam dla was najlepsze remiksy i niezależnie od tego, co robicie, na pewno się przydadzą. Gorąca propozycja od Ruskiego, Paris i wersja Latino. To najnowsza propozycja od tego producenta. Gramy.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych

0: organizatorów imprez.
1: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę. Zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.